noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w przyjacącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień, bo chcecie nam zabrać ten czas.

chcę się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

duszy do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w świecącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

może stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

Bye.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncerty jazzowe.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz?
3: Jazz.

zrobimy. Ale tak.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

zjebane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com.
2: Słuchaj na radioaktywne.pl.

0: Siema, siema. Miałeś okazję posłuchać naszego singla?
1: No, wiesz, słucham, naprawdę słuchałem, ale myślę, że to nie do nas teraz, nie.

0: Dzień dobry, Piątkowicze. Witamy się z wami jak co tydzień w piątek o 18.30 na aktywacji piątkowej. Kto dzisiaj jest z nami w studiu? No, Mateusz Nowakowski.
1: Dzień dobry.
0: Też jest tutaj u nas w roli takiej gościni początkowej Maja Wala, która będzie dzisiaj rekrutką i będzie się przysłuchiwała temu, jak prowadzimy naszą audycję. Maja, się chcesz jak się przywitać, to zapraszam.
2: Hejka.
0: Jest także Julia Cwynar.
3: Witam serdecznie.
0: Realizuje nas, a także będzie się udzielał Mikołaj Krzychowicz.
4: Dzień dobry.
0: A ja nazywam się Sebastian Borkowski i bardzo miło mi tutaj być. Co dzisiaj zrobimy? No dzisiaj będziemy mieli niesamowitą rozmowę o czym?
4: O samplach?
0: Tak jest.
4: To ten znak zapytania do Julii. No.
3: Myślę, że to jest bardzo dynamicznie rozwijający się temat dyskusji i zobaczymy, tak, co dzisiaj z tego wyniknie.
4: Na bieżąco, tętno pulsu, wszystko się dzieje na żywo.
0: Tętno pulsu, tak jest. Więc wy też bądźcie razem z nami na bieżąco, będzie fajnie, poza właśnie oczywiście dyskusją będzie też, nie zabraknie stałych formatów, takich jak właśnie kaczka z kalendarza, wiadomości studenckie, kurier kulturalny, no a także oczywiście nieodłącznie dyskusja o obecnej płycie tygodnia. A na sam koniec nie zabraknie także teleradia. Także zostańcie z nami do godziny 20, a teraz Last Valentine's od Pink Panthers.

0: peace does not exist in the unquantified state. His soul to us all crooked.
1: Mroczny muzyczny seans czy chamber folkowe słuchowisko. Najnowszy album Martyny Basty pod tytułem Winged in Collapse jest jedną z tych płyt, które nie potrzebują obrazu, by opowiedzieć złożoną i pełną detali historię. Artystka z pomocą muzyki przenosi nas w mroczną krainę zbudowaną na poczuciu lekkiego strachu i pewnego rodzaju zestawu dysonansów, który to jednak przegrywa z ciekawością tego, co przyniesie nam następny utwór. Najłatwiej porównać słuchanie tego albumu do wchodzenia w coraz to ciemniejsze warstwy mistycznego lasu na odludziu. Trudno powiedzieć, czy bardziej boimy się tego, co jest wokół nas, czy tego, co podpowiada nam nasza własna głowa. Takie wydawnictwa są szczególnie fascynujące, bo każdy z nas jest w stanie odczytać z nich coś innego, dobudować do tego zupełnie inną historię i odkryć inne ciemne zakamarki tego gęstego lasu. Tego słuchamy w tym tygodniu w Radioaktywnym. Cześć!
0: Turns to 12 o'clock.

0: Hands Won't Do od Martyny Basty z jej najnowszej płyty Winged in Clubs, która jest obecnie naszą płytą tygodnia. No i tutaj po długim okresie takich powrotów do klimatów niezależno gitarowo-rapowych, tutaj właśnie wracamy do ambientu i to takiego ambientu na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Nawet myślę, że można tutaj śmiało okraszyć to mianem dark ambientu. No i moi drodzy, jak wam się podobała ta płyta?
1: Nie wiem, ja... Okej. No ja mogę powiedzieć chyba tyle, że mi się podobała całkiem po prostu. Na pewno jest to muzyka mało radiowa, ale no, może też nie jest do końca moja, ale na pewno jest bardzo dobrej jakości. Jest na wysokim poziomie zrobiona i wyprodukowana też.
0: To prawda, tak. To jakość jest tutaj naprawdę na najwyższym poziomie i właśnie aż tak czasami dziwnie po tych wszystkich jakichś niezalowych wydawnictwach właśnie posłuchać czegoś takiego jako płytę tygodnia, co jest po prostu, ma swój początek i swój koniec i bardzo sprawnie jakby w procesie twórczym było to wszystko zmontowane razem. No ja też mogę chyba powiedzieć to samo co ty, że jakoś to też do końca nie jest moja muzyka, na co dzień nie zasłuchuję się zazwyczaj ambiencie, ale na pewno jest to bardzo dobra muzyka, żeby właśnie tak się uspokoić i trochę odprężyć, chociaż w tym wypadku nie wiem, czy to odprężenie jest takie oczywiste, bo no, to jest też muzyka całkiem mroczna. Tutaj jak Mikaj, którego teraz nie ma, powiedział przed chwilą, że czuć taki gotycki ambient wręcz w tym wszystkim. Też często się pojawiają tutaj instrumenty, właśnie instrumenty, jakieś, nie wiem, czy właśnie Boże, czy jakaś mandolina, czy coś w tym stylu, jakaś może lutnia, czy nie do końca, nie wiem, ale tak, nadawało to właśnie dodatkowego takiego ciemnego i mrocznego klimatu. Ja mogę właśnie powiedzieć, że ja sobie słuchałem tej płyty do czytania książki Ballarda, Wystawa okropności, która, no jak sugeruje tytuł, no to tam jest sporo okropności i na przykład był opis właśnie wystawy jakichś zdjęć bardzo takich brutalnych i tak dalej. I właśnie do tego klimatu to idealnie się wszystko wpasowywało i wprowadzało to moją lekturę tej książki na taką dodatkową i nową zupełnie płaszczyznę, inny poziom. Także wow, ja byłem pod dużym wrażeniem właśnie, jak to sobie przysłuchiwałem wtedy. No i tak, myślę, że tak. Tutaj tyle możemy powiedzieć o Winged in Collapse. Co prawda nie za dużo, no ale z powodu tego, że nie gustujemy na co dzień właśnie w tego typu muzyce, więc trudno nam się wypowiedzieć jakoś bardziej złożenie na ten temat. Niemniej jednak no nie możemy jej ujmować i zdecydowanie polecamy wam przyjrzeć się twórczości Martyny Basty, a szczególnie właśnie Winged in Collapse. A więc tak. Nie wiem, czy ktoś chce tutaj coś dodać jeszcze? Bo Julka widziałem.
2: Tak, ja może jeszcze dodam, że jak wcześniej wspominałeś, że ona wprowadza cię w taki spokój, to dla mnie akurat ta płyta była taka niepokojąca.
0: To prawda, tak.
2: I no może to jest kwestia tego, że ona nie uderza w moje tony muzyczne, ale nie czułam się odprężona słuchając jej, ale jestem w stanie docenić kunszt muzyczny tak, samego albumu.
0: No już sama myślę, że właśnie tak to jest taki koncept tego wszystkiego, żeby wprowadzić nas właśnie w taki niepokój i właśnie żebyśmy odczuwali jakieś takie dziwne emocje, więc to też na pewno idzie na dodatkowy walor tej płyty, jeśli udaje się właśnie wywrzeć w nas jakiś niepokój, moim zdaniem to świadczy o jakości tej sztuki, jakby się nie patrzeć. Dobra, to była właśnie Martyna Basta, Winged in Collapse. Posłuchajcie sobie, definitywnie wam to polecamy. Teraz lecimy dalej, słyszymy się już za chwilę na Kurierze Kulturalnym, a tymczasem Alone Omen Free od King Krul.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Już teraz zapraszamy na obecnie trwającą od godziny 16 antynowej Juvenalia. Jest to inicjatywa stworzona jako kontra do juvenaliów uniwersyteckich, podczas której grają dla was nasze lokalne, alternatywne zespoły. Tak jak m.in. Lora, Seks w czasach wojny czy Datewka. Pomimo tego, że wydarzenie już trwa, jest jeszcze wiele do zobaczenia i posłuchania, ponieważ koncerty trwać będą aż do jutra, do godziny 2 w nocy. Event odbywa się w studenckim barze Index na krakowskim Przedmieściu, a wstęp jest zupełnie darmowy.
2: Również dzisiaj w barze Koła odbędzie się wydarzenie kolektywu Old School, na którym wystąpi dla was zespół The Tarts. Ekipa stworzona przez członków undergroundowych berlińskich formacji wprowadzi nas w klimaty od garażowego rocka, poprzez mroczne i funkowe post-punki i no-wave'y, po zmutowane disco i czarne groovy. Ta ciekawa kombinacja muzycznych wrażeń rozpocznie się już o godzinie 19.30.
1: Natomiast w niedzielę o godzinie 19 również w dwóch kołach wystąpi chorwacki zespół Korridor. Obracająca się w zimnofalowych brzmieniach lat 80. formacja wystąpi wraz z polską młodą załogą o nazwie Kamienice. Do zobaczenia w najbliższy weekend.
2: A kuriera przygotował Aleksander Scholl.

0: Witam ponownie. Przechodzimy teraz do dyskusji, albo raczej do bardziej segmentu, w którym chcieliśmy pogadać o samplach dzisiaj. I doszło do nas kilka osób, między innymi Bartek, który jest tutaj obok mnie.
1: Siema, siema, witam.
0: I Bartku, przygotowałeś dzisiaj jakieś sample, prawda, które będziemy puszczać. Więc opowiedz o nich trochę i jak to ma wyglądać? Inni mają zgadnąć, czy po prostu... Rozumiem, dobrze.
1: Tak, przygotowałem dwa sample. No, nastawiałem się, że interpretacja tych sampli będzie dowolna i dlatego tak spontanicznie przygotowałem. Te dwa sample nie są za długie, od razu mówię. I w zasadzie, no nie wiem, czy mam czekać na tutaj sygnał, czy puścić może jednego sampla? Nie, mam nie czekać na sygnał? A nie, kiwa mi głową operator, że tak, że mam czekać? Nie, że nie czekać, i że możemy puścić. Dobra, to mam jeden pierwszy sample, który puszczamy teraz. I to jest taki DJ-ski sample i tak chciałbym tutaj też troszeczkę tak pobudzić do dyskusji, bo ja tego sampla od 10 lat mniej więcej słyszę na różnego rodzaju imprezach i on tak ściąga moją atencję. Czy on jest fajny, czy nie fajny? Ściąga atencję, ale z drugiej strony no, na każdej imprezie go słyszę i właśnie nie wiem, czy go lubię, czy... To jest taka miłość hejterska, można powiedzieć.
2: Trudna miłość. Ja właśnie muszę powiedzieć, że zawsze, będąc totalnie szczerym, zawsze jak słyszę ten sample, to mnie wkurza trochę, bo on jest
1: właśnie
2: taki, bo jest... No on jest taki, może jest taki surowy strasznie wbrew pozoru. Ten dźwięk zawsze jest właśnie wybijający się z jakiegoś poziomu dźwięku tych wszystkich innych sampli i tak dalej.
0: Jest taki memiczny, prawda?
2: No, to prawda.
0: Przerywamy coś teraz.
2: No takie, no nie wiem.
0: Zwróćcie na nas uwagę.
2: Dla mnie to się zawsze było takie trochę cringe'owe, nie wiem, tak. Ale w taki dziwny sposób cringe'owe.
0: No takie memiczne, co nie? Takie, takie wczesne 2010 lata, że o, teraz jest coś, robimy coś, koncert, ale jeszcze puścimy po prostu ten dźwięk, żebyście przypadkiem nie stracili uwagi.
3: No mi się kojarzy z takim YouTube'em lat 2000, czy 2010, taki. Albo ja nie byłem nigdy na takiej imprezie, ale jak są rolki na przykład z imprez typu Ibiza Gwiździny, to tam jest zawsze to, a na żywo chyba nie słyszałem tego na żadnej imprezie nigdy.
4: Ja mam jeszcze w sumie takie skojarzenie, bo pamiętacie, jak byliśmy młodsi, tacy dużo młodsi, jak były te filmiki, na przykład Halo Halo Budowa Wjeżdża i to mi się właśnie z tym kojarzy, nie? Pamiętasz to? Głowa w betoniarce, nie? Nic?
2: Nie, nie,
4: naprawdę?
2: Nie,
0: chodzi o memy.
4: No było coś takiego, głowa w betoniarce, au, nie?
0: Aha, to jest DJ Szmitek.
4: No,
0: to jest DJ Szmitek.
4: I to właśnie z tym mi się kojarzy, jakby taki dźwięk, nie?
0: Tak, to trzeba wspomnieć, że to jest słynny DJ Szmitek. Oskarze. Nic, chciałem cię skontrować tylko, oddaję głos.
1: To ja mogę tylko powiedzieć, że ostatnio na Warsonaliach słyszałem przed takim koncertem hip-hopowym i tam było dużo takich wstawek. Natomiast mój drugi sample, a tutaj miksuje DJ. Drugi sample, to mi się troszeczkę skojarzył w sumie też tak bardziej sytuacyjnie, ponieważ dawno się nie widziałem tutaj z ekipą radiową Piątku. Była długa majówka i no przypadkowo gdzieś tam usłyszałem chyba no na YouTubie ten kawałek i stwierdziłem, że o, muszę go dzisiaj puścić. I to jest ten drugi sample. We are back, baby. We are fucking back. We are back. Classic. We are back. No, ponieważ się dużo czasu nie widzieliśmy z ekipą, no to taki sample po prostu.
2: Tak.
1: We are back.
2: To w ogóle też ciekawe, że teraz te sample nabrały, sample i te właśnie takie, no sample może właściwie po prostu nabrały nowego życia przez rolki, tak teraz mnie taka naszła refleksja, może nie odkrywca w żaden sposób, ale zawsze jak myślałem o samplach, to zawsze myślałem o nich w kontekstach jakichś utworów rapowych i hip-hopowych i tego jak są tam wykorzystywane, żeby dodać coś temu utworowi, a właśnie teraz ogarnąłem, że w sumie słyszymy je, przynajmniej ja je słyszę dużo, dużo częściej, bo właśnie tylko nie nazywałem tego samplami jakoś nigdy, a to są sample.
0: Tak, mi też się bardzo to skojarzyło. Ja widziałem już jakąś rolkę po prostu, co nie? Jakąś taką strasznie źle zmontowaną, jakieś tam latające rzeczy. We're so back, co nie? Po prostu... Super, super, ale no głównie rolka, no. Głównie rolka. Chociaż ten kawałek, on tam, to jest chyba prawdziwy utwór, co nie? W sensie tam to istnieje. Jakiś tam w reklamie było.
1: Wydaje mi się, że to akurat jest, w sensie podkład muzyczny jest troszeczkę inny niż w oryginale filmu, że w filmie nie było tego podkładu tych takich pawi takich.
0: W jakim filmie?
1: Bo to jest z filmu Cats Vegas kawałeczek We Are Back. Nie wiem, czy oglądałeś ten film. No to jest bardzo, myślę, że tu wszyscy, 99% osób zna ten film. No, jeżeli nie...
0: Kocham ten film.
1: A, czyli oglądałeś, czyli 100%, myślę, że spokojnie. Nie pytałem wszystkich po kolei, ale myślę, że no.
0: Że wytoczą ci sprawę za to, że nie pytałeś. Haha, to mój żart tylko. Dobrze. Czy ja mogę teraz? Bo mam jeden sample i to jest znowu interpretacja, bo ja nie przygotowałem sobie, tak jak Julia, pewnie jakiegoś soulowego kawałka z lat 60., którzy potem z hip, raperzy z lat 90. samplowali. Ja mam coś innego. Ja mam chyba pierwszy sample, jaki mi się spodobał w życiu. To znaczy, chodzi o to, że rodzice mi puścili ten kawałek, miałem chyba 7-8 lat. I tu nie chodzi jako o sample, że ktoś ukradł albo ktoś, wiecie, kupił od kogoś fragment utworu, tylko o to, jaki jest sample jako sound design. Bo tutaj, w tym kawałku bardziej chodzi o sample jako właśnie sound design. Posłuchajmy. Ciekawe, czy znacie.

0: i to jest Depeche Mode, mm-hmm. piosenka People Are People i no to jest coś, co zostało ze mną na długo, właśnie ten takie, te takie szkła, te łamane jakieś
1: rury,
0: tak jakby ja w takim sensie rozumiem, dzisiaj jak się chciałem sample przygotować, więc no oni chyba nagrali to po prostu i pocięli i dodali perkusję, więc tak.
2: A ja w ogóle kojarzę ten sample z czegoś innego, był chyba jakoś mega często mi się daje używany, znaczy nie wiem czy mega często.
0: Tak? Było... Był jeszcze gdzieś?
2: No. Jako sample właśnie, nie?
0: Aha, bo ja nie znam historii tego.
2: Nawet nie wiedziałem, że to jest od Depeche Mode, tak?
0: Depeche Mode, no Depeche Mode. People are people. Tak.
3: Moje na przykład pierwsze skojarzenie to było z filmem chyba z lat 70.
2: No też takie. W filmie to było.
3: Tak, Ghostbusters, tak wydaje mi się. A może nie wszystkie sample, ale parę z tych sampli właśnie tak mi się skojarzyło z tym filmem akurat.
0: Ale ten kawałek jest z lat 80. już, więc ty może mówisz o innym. Bo. No.
3: No ja tak strzelam.
0: Ghostbusters, turun, turun, turun, turun. No.
1: Jakoś tak klimatycznie.
0: Ja nie kojarzę tam było.
1: Bardziej stylistycznie między innymi właśnie, vibe'owo może jakoś to podobnie brzmi.
0: No tak, ale technologia wtedy robiła boom w muzyce, lata 70, 80, więc możliwe, że masz rację.
4: To ja może jeszcze dodam, może to nie jest jakieś trafne skojarzenie, ale od razu mi się skojarzyło z MC Hammerem. Nie wiem na ile to czasowo się może zgrywać, ale tak mi się od razu narzuciło.
0: To znowu chyba technologia, no wtedy była taka bardzo słyszalna, bardzo ją podkreślano, bo MC Hammer też właśnie chyba, bo chodzi się o Can't Touch This, tak?
4: No pewnie tak, chociaż tak. Nie miałam żadnej konkretnej piosenki w głowie, tylko bardziej jakby sam powiedzmy ogół muzyki, którą mm-hmm. on tworzył.
0: To z takiego geekowskiego punktu widzenia wtedy używano no właśnie takiej technologii, która zrobiła boom i wszyscy chcieli ją mieć. Szerokie bębny i MC Hammer też właśnie. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. I właśnie bardzo głośne syntezatory basowe, więc chyba wszystko to wtedy tam się zlewa. Albo nie. Julia, czy ty masz coś też, co chcesz nam puścić?
4: Tak, ja chciałam się podzielić jednym odkryciem z tego tygodnia ode mnie. Jednym odkryciem
0: Super,
4: z tego tygodnia ode mnie, które... w ogóle może dam taki background całego pomysłu na dyskusję, ponieważ audycje czwartkowe mają całą sekcję wydzieloną właśnie na sample i będąc na niej tydzień temu wpadłam na pomysł, że kurczę, może moglibyśmy to trochę zaadoptować do naszej piątkowej audycji. I taka krótka historia, jechałam sobie pociągiem w tym tygodniu i akurat na słuchawce wleciał Leroy Scooby-Doo'a i no akurat samą fanką Leroya nie jestem, ale bardzo ciekawy wstęp miała ta piosenka i teraz wam puszczę. Bum, bum, bum, bum, bum.

0: Ano, to jest Leroy.
1: Tak, to jest Leroy i...
2: I co będziemy słuchać dalej?
0: Czekaj, Oscar.
1: To jest Leroy i bardzo mi się podobał właśnie ten wstęp i zaczęłam sobie szukać po prostu
3: z czego... Smithsi, nie?
1: Między innymi też Smithsi. Jest tam...
3: nie jest oryginalnie Nie Smoni? Czy to jest...
1: Część z tego wstępu jest właśnie samplowana od The Smiths.
0: Tam są The Smiths? Serio?
1: Tak, są The Smiths.
3: The Sun Is Now. How
1: tak,
3: the sun is
1: dokładnie.
4: Ale o którym fragmencie mówicie?
3: Ten pierwszy, ta taka gitara z...
0: A, dobra, ten tak, taka rozmyta gitara, tak? Na tremolo, taka...
1: Tak, no i szukając sobie odkryłam, że właśnie ten wstęp jest samplowany od pewnego remiksu już piosenki od A Tribe Called Quest, I Left My Wallet at El Segundo. I idąc...
0: Czy to jest z pierwszego albumu?
1: Wydaje mi się, że tak, chociaż ta sama piosenka użyta w u Leroya już jest zremiksowana, a sam remiks tej piosenki też używa sampli z innej. I myślę, że akurat tą możecie znać. Także puśćmy ją i wydaje mi się, że skojarzycie. This generation rules the nation with version.

0: Tak, to nie jest aż takie oczywiste przejście. Bardzo fajny i wydaje mi się, no tak jak mówiłam, raczej znacie, ale pewnie nikt z was tego nie słucha na co dzień. A fajnie
1: sobie wrócić.
0: Wiesz? Dobrze, Oskar, w takim razie życzę ci, żebyś tego słuchał na co dzień, bo to jest świetna piosenka.
1: No, wiesz, nie wiesz nigdy, czego słucham, nie? Jakby, ja lubię takie jamańskie klimaty, bo od razu pierwsze, co mi się w głowie pojawiło, jak sobie to usłyszałem w tym momencie, to sobie przypomniałem Jamajka. Bob Marley. Jakby to jest bardzo ten styl.
2: I od razu uśmiech na twarzy.
1: No oczywiście, jeszcze czegoś brakuje, ale o tym to już później, nie?
3: High in this is a fun time. Sensi Milo. Przepraszam. Słuchałem dzisiaj po prostu Beastie Boysów, ale to zaraz powiem, bo nie chcę przeszkadzać, wtrącać Julii.
0: Nie, tak właściwie to już chciałam podzielić się tymi dwoma, także to było na tyle z mojego polecenia.
3: Bo ja jeszcze chciałem tak wtrącić, nie mam nic przygotowanego, ale jeżeli chodzi o chyba mistrzów samplowania, albo mistrzów, no o takich po prostu ludzi, którzy najbardziej w to poszli, to są chyba Beastie Boysi, którzy na swoim trzecim albumie albo czwartym, który się nazywa Paul's Boutique, kupili sample w wysokości 5 milionów dolarów. To jest album tylko na samplach i jest tam sample nawet z filmu Psychoza Hitchcocka w piosence Eggman. Jest to strasznie kiczowate, ale ogólnie cały album jest świetny i jest właśnie na samplach. Tak, to chciałem dodać.
2: To ja teraz mogę jeszcze dodać coś od siebie, dodać parę groszy,
3: A ja już chyba znam, dobra.
2: Tak, to mi się skojarzyło a propos Leroya, bo no, Leroy nie dość, że robił właśnie jakieś sample klasyczne z klasycznej muzy, może nie klasycznej muzy, ale z takiej kultowej muzy wrzucił, to też warto może tutaj wspomnieć o człowieku, który określany jest mianem pierwszego polskiego rapera.
3: Staszewski.
2: Czyli Kaziku Staszewski. I właśnie nie bez kozery wspomniałem tutaj o tych kilku groszach, to puszczę na chwilkę ten kawałeczek i potem powiem. Małe.
3: Świetny jest ten sample.

0: To jest po prostu tak chamsko zapętlony beat jakiegoś zespołu.
1: To prawda.
0: Tak, to ciekawa historia tego kawałka.
1: Jeszcze tutaj widzę, że właśnie są jeszcze parę innych piosenek jest tutaj samplowanych. The Message od Grandmaster Flash. Groove is in the heart od The Light. I uwaga, tutaj też pada nawiązanie w tekście do tego, więc jest także scyzoryk od Leroya właśnie.
0: A jak on nawiązuje w tekście?
1: Scyzoryk tak na mnie wołają. I tyle mówię.
0: Aha.
1: To jest nawiązanie do Leroya.
0: A bo oni się...
1: Nie. Tutaj Kazik po prostu chyba bardziej jakoś całą po prostu Polskę z tego okresu przedstawia i opisuje, więc...
0: Aha, nie kłócili się o kto był pierwszym raperem.
1: No, nie wydaje mi się, szczerze powiedziawszy. Mm-hmm.
0: No Kazik chyba nie słyszałem...
1: On sam się chyba nawet nie określa mianem rapera.
0: No
1: także...
0: nie, chociaż zaczął ten... No, Leroy był chyba pierwszy.
2: Ja w sumie tak, zanim Seba puścił kawałek tych 12 groszy, jeszcze pod koniec Julki tego sampla poprzedniego, tak pomyślałem, kurczę, o Kulcie, akurat nie o 12 groszach, ale tutaj pytanie, bo w sumie nie wiem akurat, czy sample to musi być koniecznie fragment utworu muzycznego innego, czy to jest, no właśnie, no tak mi się wydawało i... W Kulcie tak od razu mi się skojarzyło przy polskiej scenie muzycznej jest sporo bardzo tego, no, Czarne Słońca mi pierwsze przychodzą na myśl tam na początku, ale w ogóle jeszcze mi przychodzi do głowy Laocze Powstanie Warszawskie, też tam jest bardzo dużo tego, no, tylko to inny typ sampli już, ale ja lubię ten zabieg bardzo też.
3: Zgadzam się, że to jest bardzo ciekawy zabieg i jeden z takich najciekawszych w ogóle zastosowań tego. Wydaje mi się, że jest użyty w ogóle w debiutanckim albumie od Wu-Tangu, gdzie są samplowane filmy karate.
0: Karate, tak.
3: Tak. I one robią niesamowity klimat całemu filmowi. Całemu albumowi.
0: Ja jeszcze chciałem zrobić shoutout do MF Dooma, który przecież na Doomsday Day, no i na kilku różnych albumach, on samplował, też na Madwiliani, on samplował te kreskówki takie właśnie Marvela, co nie? Tam Victor Doom, czyli właśnie ten postać z Fantastycznej Czwórki, on tam je samplował, robił intra. To samo właśnie robił Wu-Tang, to samo robił właśnie RZA, Method Man na jakichś solowych rzeczach, Ghostface Killa. Oni właśnie dodawali albo jakieś takie bajkowe jakieś właśnie wycinki, albo właśnie jakiś filmów karate. To jest mieli łeb.
1: Też w ogóle shoutout dla MF Dooma, którego właśnie sample albo właśnie utwór jest podkładem dla aktywacji piątkowej.
0: Shoutout, tak.
3: Ja może jeszcze dorzucę taką krótką notkę historyczną do części od Sebastiana, gdzie wspominał o Kaziku. To Kazik w ogóle jeszcze na samym początku hip-hopu w Polsce sprowadzał płyty winylowe właśnie zza oceanu i razem z Bogną Świątkowską, która prowadziła wtedy Kolor Szoka.
0: Przepraszam, ja tego chcę, on z Londynu to sprowadzał, tak tylko.
3: Okej, okay. W takim razie możliwe, że z Londynu, chociaż no dobra. Ale właśnie dzięki niemu w dużej mierze udało nam się rozpowszechnić właśnie hip-hop zagraniczny.
1: Tak, no tutaj o Kaziku można by mówić dużo i dużo różnych rzeczy, ale tak, na pewno można go określić takim ojcem chrzestnym trochę tego, jak polska muzyka się rozwijała w tych latach transformacyjnych. Jednym z wielu na pewno. Tutaj mrugnę okiem do Mikołaja i powiem właśnie, że a propos tego sprowadzania tych rzeczy z zagranicy przez Kazika i jakiejś tego dystrybucji, a też fajnie właśnie potem posłuchać sobie Kazika, który mówi, wypowiada się w różny sposób o piractwie,
0: tak,
1: na przykład.
0: Tak. Ile stracił na tym. Tak. Myślę, że oboje z Sebastianem polecamy podcastek, który zrobił 3 chyba odcinki o Kaziku Staszewskim. No i tam, stąd wiem, że on z Londynu jest. Dlatego to wtrąciłem, Julia. O czym mówiliśmy?
1: Kaziku, o samplach, no właśnie, tutaj wszystko do Kazika musi się sprowadzić.
2: Ta karetka w tle to też sample.
0: Sample, no właśnie, tak de facto sample, bo to jest bardzo teraz duże

0: słowo, w sensie teraz wszystko jest samplem, ale generalnie od lat 80., kiedy powstały pierwsze samplery, kiedy można było po prostu cyfrowo po prostu nagrać na przykład instrument i wrzucić go do urządzenia, które mogło odtwarzać te sample. Taśma czegoś takiego nie mogła. Taśma musiała grać, taśmę można było ciąć, ale taśmy nie można było jakby używać jej w innym urządzeniu niż w rekorderze. Więc od lat 80. wydaje mi się, że nie ma utworu, naprawdę nie ma utworu tak w jakiejś popularnej w muzyce, który nie miałby sampla, który nie miałby jakiejś po prostu użycia sampla.
1: A co ciekawe. Teza do podważenia. Tak?
0: No to ja się mogę jeszcze bronić.
1: Ja nie mogę atakować, więc.
0: A, no to.
2: Ale to jak na przykład, jak są jakieś, nie wiem, no tam no, dużo jest muzyki, która korzysta z samych tam czystych instrumentów, no nie?
0: Niektórzy na przykład, masz rację, niektórzy na przykład mikserzy, znaczy inżynierowie miksu, którzy nagrywają na przykład zespoły metalowe albo rockowe, oni na przykład mają takie urządzenia, wtyczki, które do podbicia perkusji układają bardzo małą warstwę sampli. Program im triggeruje za każdym razem te próbki, kiedy wykrywa żywe bębny i pod tymi żywymi bębnami, które oni nagrali, oni je dotłuszczają po prostu samplami, żeby była taka, wiesz, po prostu stojąca po prostu warstwa uderzeń. Więc sample, no naprawdę, to jest teraz próbki w syntezatorach. Już nie mówię o hip-hopie, no, albo elektronice tanecznej. No tam, no to jest po prostu, wiesz, no wszystko to już jest prawie sample.
2: Okej, okay, no faktycznie. Znaczy, wydaje mi się, że i tak można byłoby znaleźć jakby no piosenki, gdzie to nie zostało po prostu wykorzystane gdzieś ten jak ta perkusja, taka jak została nagrana, to...
0: Myślę, że w jazzie jest tego mniej, bo tam jest dosyć...
2: Tak, gdzie ta muzyka jest szybko
0: chaotycznie, no
2: nie?
0: Tak, tak. Ale w rocku to już jest totalnie firma, że po prostu podstawiają taki właśnie wtyczkę z samplera, która po prostu jest triggerowana przez te żywe bębny. Triggerowana to znaczy, że wykrywa żywe bębny i po prostu w momencie, kiedy uderza stopa, to komputer daje stopę z sampla. I tak werbel, i tak, no. To tak dla ludzi, którzy... To nie chodzi o trigger, taki psychologiczny.
2: Ale w sumie chodzi o to też.
0: Tak, żeby tak, żeby po prostu... Rura po prostu, żeby była. Jak, tak, żeby biła. Dobra, oddaję mikrofon.
1: Tak, tutaj nie wiem, czy ktoś jeszcze ma właśnie coś do... O, Oskar.
3: Bartek, no powiedz coś, no. Widzę, że jesteś chętny.
1: Przekierowanie było. Ja Oskara, Oskar to Bartka. Komu teraz Bartek da?
3: Ja tylko potwierdzam, bo Mikołaj ma wszelaką i dogłębną wiedzę na temat muzyki i wie, co mówi.
4: Słuchaj, prawda, ja bym mógł takiego słuchać przez pół godziny i by mi się nie znudziło.
1: To prawda, to jest człowiek
4: z człowiek skarbnica. Pasji, no. Człowiek pasji.
1: Człowiek, prawda, człowiek orkiestra.
4: Człowiek sample, no. Człowiek sample.
0: Wypraszam sobie.
1: No tak, tyle tutaj ale słowem się... zakończenia, myślę, naszej rozmowy.
3: Mikołaj się bardzo zrumienił, mogę powiedzieć, obok.
5: Patrząc na niego.
4: Ten tak. Wąs.
1: Przestań. Więc dobra, więc chyba w takim razie moment, w którym mówimy, dziękujemy samplom za to, że są z nami, rozmaicają nam życie. Tak?
0: Tak.
4: No nie inaczej, nie?
1: Dobrze, to w takim razie tak, słyszymy się za chwilę, ale nie, tutaj Mikołaj jest jakiś przerażony właśnie, więc w poszukiwaniu...
0: Wpadł mi pomysł okay. Po prostu, żeby coś z samplem teraz puścić, ale no właśnie, co by tutaj, no wydaje mi się, że ten kawałek ma, ale żeby to było może jeszcze jakoś, jakoś lepiej widoczne...
1: Tak, jest właśnie teraz szybki proces szukania.
0: Tak.
1: Poszukiwania sampli.
0: Teraz digujemy sample, tak. Digujemy teraz po prostu. Zapraszamy. Naszej, no dobrze, to chyba mam. No.
1: Dobrze, to zapowiedz, Miki.
0: No to Triki poleci, no, czyli trip-hopowy koleś, który po prostu no, stał na samplach też. On się spotykał z Bjork i Bjork mu powiedziała, że on tak po prostu pięknie gra na instrumentach, bo tego nie umie robić, ale to jest jego jedyny styl i on się na nią wkurzył w ogóle. No i nie jest znany z tego, że ma jakieś solówki czy tam jakieś, tylko po prostu bierze, wklepuje do swojego samplera i jak jest depresyjnie, to jest Triki, więc Triki teraz w utworze M.

A w tych przerwach nędznych tak odlicza masz mini ten międzyczas, czy też międzyczas. No rusza mi się akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie doczas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez mapy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz? Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię, chyba że bajkę czyta i choćby jedno słowo pominę. Ta samba co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułap, a zobacz, że hulak bossy fiestę grubą brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

0: kartka z kalendarza.
1: Jest 22 maja 2026 roku, a imieniny obchodzą Wiesława, Emil, Rita oraz Helena. A oto kilka wydarzeń, które miały miejsce w przyszłości tego dnia. Dokładnie 55 lat temu, w 1971 roku, na świat przyszła pierwsza wokalistka grupy Ich Troje, czyli Magda Femme. Z zespołem koncertowała przez 6 lat do 2001 roku. W polskim showbiznesie jej wizerunek ewoluował od zagadkowej wokalistki w tle ekstrawaganckiego lidera zespołu, czyli Michała Wyśniewskiego, po niezależną, świadomą artystkę, która działalność muzyczną traktuje jako przestrzeń do samorealizacji we własnym tempie, bez pogoni za sławą. 22 maja w 2009 roku, po kilkunastu latach swojej działalności muzycznej, Piotr Rubik zadebiutował w nowej dla siebie przestrzeni muzyki pop. To właśnie wtedy, 17 lat temu, w sprzedaży ukazał się jego album pod tytułem Rubik One. Album ten jest o tyle wyjątkowy, że muzyk do współpracy przy nim zaprosił same kobiety. Do tej pory na swoim koncie Rubik ma 13 albumów oraz dużą liczbę najpopularniejszych polskich nagród muzycznych. Jest to również ważny dzień dla Włoch w kontekście konkursu Eurowizji. W 2021 roku tego dnia Włosi zwyciężyli dzięki świetnemu występowi zespołu Maneskin oraz ich utworowi pod tytułem Zitti e Buoni. Na platformie Spotify wspomniany utwór ma obecnie ponad 603 miliony odsłon, a kartkę z kalendarza przygotowałem ja, czyli Oskar Pietrusiński.

0: Witam Państwa, witam. Tutaj Teleradio, czyli cotygodniowy teleturniej. Przed Państwem Tadeusz Urbański, który przedstawi zawodników. Poproszę po mojej prawicy.
1: Dzień dobry, nazywam się Kazimierz Drozda. Przybywam tutaj z Warszawy. Jestem tutaj, ponieważ chcę zakupić sobie nową muszlę klozetową za wygrane pieniądze, którą 20 lat temu ukradł mi Michał Wiśniewski.
0: Aha. Japońską muszlę?
1: Nie, to była dobra polska muszla klozetowa. I pan Michał Wiśniewski, wchodząc do mojego domu z kamerami i góralem.
0: Okej. Ja widziałem tak ten reportaż,
1: Tak, to właśnie ja jestem tym poszkodowanym, który stracił muszlę klozetową tamtego dnia. Rozsypało się małżeństwo, tak, więc chcę teraz, to jest mój redemption arc. Muszę zdobyć pieniądze na nową muszlę klozetową.
0: Życzymy powodzenia. Następny uczestnik, proszę.
2: Ja jestem profesorem filozofii na pewnym Uniwersytecie Warszawskim.
0: Warsznapskim?
2: Warszawskim, w Warszawie. Takie.
0: Myślałem, że jest pan Szwabem i jest spiesz sznapsy.
2: Nie, do tego mi daleko. Znaczy, nazywam się Maciek.
0: Aha, dzień dobry.
3: Dzień dobry, ja nazywam się Michał Wiśniewski i przybyłem dzisiaj tutaj, żeby wygrać.
1: Panie!
0: Czy jest pan trzeźwy?
3: Żeby wygrać konkurs i przede wszystkim spotkać się z moim byłym kolegą, z którym nie widziałem się już 10 lat. Wielkie pozdro dla ciebie.
1: Chyba nie ze mną.
0: Z Łukaszem Łągwą?
3: Z Łukaszem Łągwą.
0: Jak on się nazywa? Łukasz?
1: Kto? Że ja?
0: Łągwa, nie. No nieważne, dobra. No proszę dalej, no proszę, zapraszam.
4: Dzień dobry, ja nazywam się Jan Rodzeń, jestem dyrektorem klubu księgarza w Warszawie i tak, będę grał dzisiaj z wami.
0: Pozdrawiam.
5: A ja nazywam się Tadeusz Dżownica i mieszkam w takiej wsi, która się nazywa... No właśnie, kurczę, ja mam ogólnie Alzheimera, ale...
0: Ja znam takie przysłowie, na kamieniu leży glizda, mówi, że ją boli.
5: No, to tak, to ja się nazywam po prostu...
0: Glizda.
5: Mieszkam w Glizdowie, o tak.
0: No dobrze, to już wszyscy? Czy ktoś jeszcze się ma spóźnić? Nie wiem, czy go do studia wpuszczą.
6: Ja też? No dobrze, no to ja jestem tutaj nowym takim Pokemonem, Bulbazaurem dzisiaj.
7: Bulba.
0: Wybieram cię. Dobrze, jedziemy z tym węglem. Jak to się tam mówi? Od mojej... Panie...
5: Słyszał
0: wybieram
5: pan
0: się, Bulbazaurze. Tak, miał.
5: W nosie.
3: Miał.
0: Panie Bulbazaur, wybieram cię. Pierwsze pytanie. Ogólnie to dzisiaj jest wiedza ogólna. Czyli was poniżam ogólnie. Dobrze, pierwsze pytanie. Jaki ród władał cesarstwem Austro-Węgier do końca jego trwania? Zakończyło jego rządzenie, trwanie zabójstwo w Sarajewie, to... początek I wojny światowej. Nie do ciebie, proszę, panie Dżownica.
5: Od kiedy jesteśmy na ty?
0: Panie Dżownica.
5: Szach.
6: To jest bardzo trudne pytanie. I Sarajewo to mi się kojarzy z jakąś taką... W niedawnych czasów wojną i zamieszkami. No, trudno mi powiedzieć. No, ja przekazuję to pytanie.
5: Dobra, to ja chcę odkupić. Czy to byli Habsburgowie? Dziękuję.
0: Tak, to byli Habsburgowie. Dobrze, następne pytanie do pana, który tutaj jest, Speedy Gonzales. Jaki pierwiastek jest używany w elektrowniach atomowych?
5: Azot?
0: Nie.
3: Ja mogę przejąć pytanie.
0: Tak, proszę.
3: Wodór.
8: Ja też mogę.
0: Proszę.
4: Uran.
0: Uran, gutan, dobra. Dobrze, odpowiedź. Panie
4: Janie.
0: Panie Janie, właśnie. Rano wstań. Jaki składnik mineralny znajduje się w pietruszce? I tego składnika na przykład potrzebuje jest dużo w krwi. W sensie, że jeżeli jest dużo pietruszki, to krew. Jak, o co chodzi? O co mi chodzi? Składnik mineralny.
4: W pietruszce?
0: No. Albo w fasoli.
4: Fasoli.
0: Albo jak grasz Minecrafta, to masz taką pomarańczową rudę. To jest za dużo powiedzieć.
4: Żelazo. O.
0: Tak.
4: Nie? Tak?
0: Tak, dobrze, o, dobrze. Okay. Nie wiem, po co to mówiłem na końcu. Pietruszka. No, żelazo, tak. Okej. Okay. Następne pytanie do Michała Wiśniewskiego, tak? To jest ten.
3: Tak
0: moment?
3: Jest.
0: Dobra. Ile jest województw w Polsce?
3: 16. To było tak, tak. Okej, okay, nieśmiałe, ale...
0: To jest poprawna odpowiedź, 16. Dobrze, następne pytanie do pana Maćka, filozofa. Ile... O, co oznacza słowo bynajmniej?
2: Bynajmniej? Bynajmniej oznacza... Jest to synonim słowa jednakże, chyba.
5: W sensie...
0: Bynajmniej.
5: Bynajmniej to jest zaprzeczenie.
0: Tak.
5: To i jest... ci to wystarczy.
0: Tak, to jest zaprzeczenie, no.
5: No i elegancko. I trzeba zaznaczyć...
0: Bynajmniej,
5: że...
0: czyli nie.
5: Bynajmniej i przynajmniej to nie jest to samo. A ludzie to mylą.
7: Bynajmniej.
0: Ale głupi są ludzie, ja cię kręcę. W sensie... Mylą słowa.
5: No cóż, to za panie prowadzące, no
0: ja tylko mogę tutaj...
5: Tak pozdrawiamy z tego miejsca naszą koleżankę, która kiedyś była na Akty Piątku, Natkę Ratajczak, która jest w tym momencie nauczycielką polskiego, także...
7: Pozdrawiamy.
5: Można puścić te fanfary, w zasadzie.
0: Ktoś ma fanfary?
5: Lecimy dalej?
0: No. Dobra, pytanie teraz dla...
7: No właśnie, proszę. Tak mnie tutaj telewizja traktuje. Na początku zabrała mi toalet, muszlę klozetową. Teraz zapominam mojego imienia. Ja nie wiem, co ja mam o tym sądzić. Nikt nie pamięta. Nasz
5: prowadzący pyta, jak on się nazywa.
7: Może po prostu wyjdę z tego studia w tej chwili. Albo dajcie mi nową muszlę
0: klozetową. Ja mam nowe rozwiązanie. Proszę się przedstawić.
7: Kazimierz Drozda.
0: A, no tak. No, to znaczy, oczywiście. Dobrze, panie Drozda. Jaki jest, wymień jeden obraz, który znajduje się na Zamku Królewskim w Warszawie.
7: Jeden obraz. To jest pole erekcyjne Jana Matejki.
0: Mhm, no, ogólnie to. Matejko, the best of jest grany.
7: Tak jest.
0: Tak, dobrze. Następne pytanie, tak? Ile mamy już? Okej. Okay. Do Bul Bazaura. On był smokiem, czy on był tym żółwiem?
6: A on był bardziej podobny do żaby. I to jestem ja.
0: Kocham żaby. Dobrze, panie Żabo, jaka jest stolica Argentyny?
6: Jakie są opcje do wyboru?
7: Sporo. Kraków.
0: No dobrze, to opcje do wyboru to jest tak: Montevideo, Berlin, Łódź albo Buenos Aires.
6: Z tym wideo jest podchwytliwe, ale niech będzie Buenos Aires.
0: Buenos Aires. Taka piosenka była Manamu.
7: Polskie Buenos.
0: Dobra, panie Glizda. Pani Glizda, kto napisał powieści takie jak Idiota, Biesy albo Bracia Karamazow?
5: Czy ja mogę prosić o podpowiedź?
7: Ja też.
0: No, ale chcecie odpowiedź?
5: Zobaczcie, jakie wyjście.
0: Nie, ja podpowiedź powiem. To był Rosjanin.
5: Czy to był Fiodor Dostojewski?
0: Tak. Tak,
5: no, to był Dostojewski. Wystarczyło mi, że Rusek, to już wiedziałem, o kogo chodzi. Привет.
0: Okej. Okay. Panie Janie, skosztuj pan pytania. 10. Frontmanem, wokalistą i gitarzystą jakiego brytyjskiego zespołu jest Robert Smith?
4: The Smiths. Nie... The Cure, przepraszam. Przepraszam.
0: The Cure, tak, The Cure. The Cure. Dobrze. Michale Wiśniewski. Pytanie o reżysera. Pytanie filmowe. Ile Oscarów otrzymał Andrzej Wajda?
3: Zero. Poproszę o telefon do przyjaciela.
0: Nie udzielam, bo już została udzielona odpowiedź. Przykro mi.
5: Ale Mikołaj, to ale było może pani, do może, Sebastiana.
0: Może pani... może pani...
3: Czy mogę zrotować pytanie?
0: Słucham?
3: Czy mogę zrotować pytanie?
0: Zrotować?
3: Czy mogę wymienić pytanie?
0: Nie.
3: Okej, okay, w takim razie oddaję mikrofon kolejnej osobie.
0: Teraz nie mamy takiej opcji, musi pani częściej tutaj bywać i wtedy...
5: Przekaż mikrofon ale kolejnej osobie, jeśli...
0: Ja nie chcę być niemiły, ale takie są zasady. Przepraszam.
3: Jak najbardziej chciałabym tylko znaczyć, czy jestem mężczyzną.
0: A, no to jest zmienia postać rzeczy, no to już wszystko tutaj panu służy. Żartuję. Czy ktoś chce może to pytanie? No nawet panie Kazimierzu? Panie Tadeuszu? Tak? O, Bulbazaur chce.
6: No to jak nie zero, no to może jeden.
0: No jeden dostał, no za ogół twórczości pod koniec swojego życia dostał. No, taki był dobry pan mistrz Wajda. Dobrze. Do kogo teraz? Do pana Maćka, tak? Dobrze. Z jakiego kraju pochodzi słynny pieprz syczuański?
2: Podejrzewam, że to jest Włochy. To jest kraj Włochy.
0: To nie są Włochy. Nie? Nic?
2: Ja mam taki słynny ten pieprz.
0: No to ja nie wiem. No wydawało mi się, że słynny, bo w Ricku i Mortim był i w McDonaldzie też był ten sos. No chodzi o Chiny. Jest taki kraj, jest taki obszar na środku Chin. Sichuan i oni tam jedzą właśnie, tam hodują taki pieprz strasznie ostry. I o to chodzi. W Chinach. China. China i... Dobra, nie będę udawał Trumpa. Dobrze, jedziemy dalej. Panie Kazimierzu Tadeuszu Wasilijowiczu, jaka rzeka płynie przez Rzym? Pytanie nie może odkupić pan Glizda.
5: Ale ty jesteś kurde... Co to jest za dyskryminacja w ogóle?
7: Może pierwsza literkę przeszedłem kiedyś.
0: Panie Glizda, no dobrze powiedział. No dobrze powiedział, tak. Może mi pan pomagać w tym.
7: Ja byłem, wiedzą państwo, tam na urlopie z żoną przed tą sytuacją toaletową w moim domu, ale...
0: Urlop Machen.
7: Już to było jakiś czas temu i właśnie wiedziałem, że to jest na T, a druga literka, jakbyście drugą mi ktoś podał, no to jest Machen.
0: No to nie, to druga literka to jest jak taki, jak takie stworzenie, które jest w lasach i które ma wielkie stopy. Niektóry jest, żyje w zimnych lasach.
7: Jest i.
0: Ale to nie rzeka. To druga litera. I na tym poprzestanę, bo ten wyraz ma cztery...
5: Następny. No cwaniaczku, mów. Dalej, jaka jest litera kolejna?
0: Ale to nie są kalambury. Musimy w kalamburki zagrać tutaj. Panie Glizda.
7: Tybr?
5: Ja nie jestem za to odpowiedzialny, jakby coś.
0: Ty? Okej. Dobra. Dobrze, mam jeszcze 5 pytań. Albo 6. To jeszcze jedna runda. Dobrze, panie Bulbazar.
5: Jaki? Co?
0: Proszę przeliterować słowo grzegżółka.
5: B.
6: Bulbazaur, a nie Bulbazar. Grzegżółka. No to proste, po prostu RZ i Z tam jest.
8: Przeliterować proszę.
6: Nie, bo boję się kompromitacji, ale dobra, zaryzykuję, bo jestem tylko Pokemonem, więc mogę się pomylić.
8: Kocham ten program.
6: G, ry, z. Ale jak będę się mylić, to pan od razu interweniuje. E, g. No i tu jest te ży, takie, które jest interpretowane właśnie w jaki sposób. RZ, czyli dokładnie. Grzegrz, ukreskowane, ły, k i na końcu jest pierwsza litera alfabetu.
0: Wow, brawo. Ja jak pisałem to, to nie wiedziałem jak się to pisze.
6: Ja często oglądam Matura to bzdura i tam po prostu zapamiętałem z tego serialu.
0: Nie, pan Millennials. Dobrze, jedziemy dalej z tym.
5: Jak się nie wypominam, przepraszam bardzo.
0: Przepraszam.
6: I ja chciałbym podkreślić, że ja jestem młodym Pokemonem, bo Bulbasaur to jest pierwszy stopień ewolucji.
0: Mhm. Dobrze, panie Glizda, dokończ przysłowie. Baba z wozu.
5: Baba pod wozem? Ej, no jak to?
0: To był pierwszy.
8: Ja byłem.
0: Dobra, to ty.
4: Baba z wozu koniom lżej.
0: Tak jest.
6: Koniom czy koniu jednemu?
4: Koniom.
0: Koniom. Koniom. Koniom. Okej. Okay. Dobrze, to panie Janie. Jaki organ odpowiada za rozkładanie alkoholu człowieka? I
6: przepraszam.
0: Ale teraz do pana Jana chyba.
7: Pana Jana, nie, pana Jana.
4: Właśnie,
0: a pan Glizda.
4: O kurwa.
0: A pan Glizda odpowiadał, czy nie?
7: Nie odpowiedział pan na poprzednie pytanie, pan Glizda.
0: A, no właśnie, to teraz pan Jan.
4: No, no właśnie, ja. Wątroba. Tak?
0: Tak. No. Ona tak wydziela aldehydy, rozkłada i wtedy ma się kaca. Dobrze. Dobrze, to teraz Michał Wiśniewski. Czy jesteśmy gotowi już?
3: Tak jest.
0: To poproszę. To ja mam zadać. No tak. O czym były tak mniej więcej ogólnie treny Jana Kochanowskiego?
3: O swojej miłości do córki, która do Urszulki, która zmarła zaraz w bardzo wczesnym wieku.
0: Dokładnie, tak, tak, miała kilka lat Urszulka. Dobrze, idziemy dalej. Panie Marcin.
2: Maćku.
0: Maciek. Jaki film Krzysztofa Kieślowskiego przegrał z Pulp Fiction, o Złotą Palmę przegrał z nim, Pulp Fiction wygrało, w Cannes 1994. Jest to do dzisiaj skandal. Jaki film Kieślowskiego?
2: Krótki film o zabijaniu?
0: Nie, to było w 1994, a ten film o zabijaniu był jeszcze w PRL-u kręcony, z tego co kojarzę. Tak, proszę.
2: Tak.
4: Srebrny skurcze.
7: To jest Żuławski.
0: No właśnie.
4: A, w dupę. No to. No faktycznie. No to nie znam odpowiedzi.
7: Ja mogę spróbować ostatnie jakieś deska ratunku. Tak po prostu powiem tak.
0: Ostatniej nadziei tutaj po
7: zobaczymy,
0: prostu.
7: Zobaczymy, czy jaki.
0: Postmodernistyczne gówno oglądają teraz.
7: Jakieś trzy z trzech kolorów. Tylko właśnie wiem, że jakiś z trzech kolorów, ale nie dam na to biały.
0: Niestety nie. Ponoć ten najgorszy, czyli czerwony. Okay. Ja chyba najbardziej mi się podobał czerwony. No, czerwony przegrał, tak. Czerwony w 94. Okej, okay. Ile jeszcze mamy pytań? Do końca jedno zostało. Okej, okay, dobra. Nie mam przygotowanego, ale mogę wymyślić. Kurczę. No nie wiem, chyba nie. Ma ktoś jakieś pytanie, bo ja już.
7: Ja mogę zadać sam sobie.
0: O, jak miło z pana strony.
7: A, dobrze. Jakiego koloru miał Michał Wiśniewski włosy, kiedy wdarł się nieproszony do mojego mieszkania i zabrał mi kibel?
0: Rude kudły.
7: Nie.
0: Nie? Czy ja przegrałem?
7: Tak. Miał włosy koloru białego.
0: Dobrze. To znaczy, teraz się możecie jakby skonfrontować. Proszę, oddaję mikrofon.
7: Panie Michale. Czy kiedyś pan zastanawiał się, jak to jest być wybudzonym w środku nocy ze snu, kiedy następnego dnia idzie się do pracy, żeby zarobić jak zwykle na utrzymanie swojej rodziny, na utrzymanie mieszkania, żeby opłacić kredyt na samochód i pewnego dnia w środku nocy przychodzą nieproszeni goście w postaci znanego i uwielbionego wówczas Michała Wiśniewskiego, kolesia przebranego za górala i dwóch ludzi, którzy wyglądają jak jesteś tajniacy w garniturach, proponują mi grę o grube pieniądze, a kończy się na tym, że demontują w mojej toalecie jedyny używalny w tym domu kibel. I co pan o tym sądzi, panie Michale?
3: Nigdy nie zdarzyło mi się tego przeżyć, ale znam osobę.
7: No zna pan, bo pan za to, pan tam był. Pan tam był i pan krzyczał, pamiętam to, jakby to było dzisiaj. Skandował pan głośno, ten kibel jest mój i mój i mój. A był mój.
3: No, był, ale już nie jest, bo jest mój. Ale myślę, że można spuentować to taką myślą, że nie warto
7: wpuszczać nieznajomych do domu.
3: Nie warto wpuszczać nieznajomych, o ile to nie jest Michał Wiśniewski, i nie warto wspierać hazardu. To jest nauczka. Dla ciebie i dla twoich dzieci.
0: Mamy nagrania z tego.
7: Jest nagranie, właśnie, pozwólmy.
9: Proszę bardzo, spływa dla pana. Ale cudownie!
0: Pan za stówę oddał to w takim razie. Czyli to nie tak, że ktoś pan.
3: Ale jak chętnie.
9: Panu, panie Zdzisławie, że pański otwarty stosunek do.
7: Na szczęście nie podałem prawdziwego imienia, chociaż tyle dobrego.
0: Pan leży tutaj z łóżku wygodnie.
7: To przed pracą, no.
9: Czy pańskim zdaniem łatwo będzie odkręcić ten kibel?
10: Tak.
9: Bardzo łatwo?
10: Tak.
9: Mamy w takim razie taką małą propozycję.
0: No i pan się trochę tam.

taki fajki. Ja na pomskowane ręce w kieszeni, parki.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. A, nie odmówię dumy. A.

0: przyszłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. We się nie zesraj, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Na radiowym zegarze 6 minut po godzinie 22 przy mikrofonie Michał Lisiewicz i pora na ukryte w radiu aktywnym. Zapraszam do północy, te dwie godziny spędzimy przy piosenkach, płytach, które dzisiaj będą takimi trochę zmiennymi emocjami i też barwami, które gdzieś się będą przenikały i zmieniały te emocje. Zapraszam na dwie godziny audycji. Możecie do mnie pisać na adres michal.lisiewicz@radioaktywne.pl, na fanpage'u audycji ukryte, na Facebooku również zapraszam do kontaktu. Fosforescent już kiedyś rozpoczynał audycję utworem Song for Zula, ale to takie nagranie specjalne z 2013 roku dla BBC. Sesja w tym właśnie radio na początek. Są takie momenty tygodnie, gdzie wpada pewna piosenka nam gdzieś do głowy i właściwie pojawiają się różne takie skojarzenia, myśli związane z artystami, których ten utwór dotyczy. No i w tym przypadku jest tak, że dwa żarliwe kobiece głosy, które tyle frajdy sprawiły w ostatnich latach mi osobiście tutaj w audycji i też podczas koncertów, że z wielką radością chciałbym, aby prawie na początek tej audycji po Fosforescent właśnie te kobiece głosy żarliwe pojawiły się tutaj ukryte.

głosy bardzo dobrze znane i można rozpoznać. Sharon Van Etten i Angel Olsen po raz pierwszy wspólnie. Dziewczyny nagrały coś i może w tym roku będzie jakaś wspólna płyta. Bardzo bym sobie tego życzył, bo ten niesamowity głos zarówno jednej z dziewczyn, jak i drugiej i ta żarliwość udziela się od lat na ich płytach. Pewna melancholia, nostalgia, no ale też ten taki pazur i te brzmienia gitar, które jakże bardzo lubię w ich wykonaniu. Like I Used To, to nowy utwór. Może Angel Olsen powróci dzisiaj. Miała się pojawić tydzień temu, dwa tygodnie temu z dwoma utworami. No ale jak to tutaj w ukryte bywa, czasami coś gdzieś nie do końca mi pasuje, odkładam, przekładam. A ten utwór zaprezentowany przed chwilą w ostatnich dniach, no można powiedzieć ciągle gdzieś słuchałem. Teraz zarówno w pierwszej, jak i w drugiej godzinie spotkania pewien artysta z zespołem, który nagrał płytę taką w odcieniach pięknych melodii, syntezatorów, trochę gitar, pięknych melodii, które właściwie przychodzą mu z łatwością od kilku lat na różnych wydawnictwach, epkach. I tak sobie myślę, że pewnie dla odmiany na takim festiwalu by się pojawił jako taki, gdyby oczywiście festiwal miał miejsce, nie wiem czy się odbędzie, czy już wszystko jest odwołane. Natomiast myślę sobie, że to taki przykład artysty, który byłby takim zupełnie odmienionym czymś od, nie wiem, jakichś hałasów gitar, które może dobiegają końca dźwięki na jednej ze scen, by potem rozpocząć muzykę zupełnie inną. Dayglow.

Dayglow. Jakże przyjemnie się tego słucha wiosną, która gdzieś dopuściła wreszcie więcej słońca, aczkolwiek no może to aż tak dużo i tak ciepło nie jest. Natomiast nie ukrywam, że potrzebuję czasami takiej muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej, ale wbrew pozorom nie jest łatwo napisać coś fajnego, zgrabnego, aby ten pop był nie głupi, a zachwycał pięknymi melodiami. Harmony House to płyta Dayglow i kolejno usłyszeliśmy otwierający Something oraz Medicine. Artysta pochodzi z Teksasu i jakieś dwa lata temu bodajże oglądałem w internecie taki showcase, który zwykle ma miejsce przy okazji takiego dużego festiwalu w Austin South by Southwest i tam Dayglow dał świetny koncert, 3-4 utwory, taki mini występ na małej scenie, ale jakże wpadający w ucho to z wcześniejszej epki. Natomiast Harmony House pokazuje też no, taką kontynuację i można powiedzieć rozwój artystyczny z pewnością. Dzisiaj zarówno w pierwszej, jak i w drugiej godzinie Harmony House pojawi się. Kolejno dwa krótkie utwory, Balcony oraz December.

Dayglow, December za nami. Harmony House, płyta powróci w drugiej godzinie dzisiejszego spotkania. Pewnie ci, którzy od czasu do czasu, nawet w poprzednich latach, mieli okazję słuchać Ukryte, wiedzą, że lubię gdzieś tam w rejonach Australii, Nowej Zelandii też pogrzebać i poszukać artystów, którzy mi się podobają i których chciałbym zaprezentować. I tak w pewnym stopniu płyta, która za chwilę się pojawi, będzie korespondowała z takimi ciepłymi brzmieniami od Dayglow, zainspirowana podróżami po całym świecie duetu, który stoi właśnie za tym materiałem. Podróże, jak to brzmi w obecnych czasach. A zatytułowana jest ta płyta Moments. W poprzedniej dekadzie pewien inny polski duet, Withdraway, czarowo pięknym albumem Moments, jednym z moich ulubionych od lat. I tak się zastanawiałem, jak tytuł płyty zarówno dla chłopaków z Wrocławia, jak również dla tych Australijczyków, którzy bardziej idą w kierunku gitar akustycznych, aniżeli elektroniki mocno takiej hipnotyzującej, jak te momenty zostały uchwycone. Hollow Cows przed nami z płyty Moments. Na początek Ennio.

Enyo, Hollow Coves, prosto z Brisbane, płyta Moments. Tak rozpoczyna się ten krążek sprzed 2 lat. Z tego, co mi wiadomo, mają odwiedzić Polskę. Gdzieś ten koncert był zapowiadany na ten rok, przełożony na 2022. Panowie koncertują m.in. z The Paper Kites, więc coś dla lubiących. Też takie piękne melodie. To może być ciekawa propozycja. Tytułowy Moments przed nami.

Słuchając tutaj w naszym radiowym studiu tego utworu, myśli powróciły do zespołu Paula i Karol. Zresztą historia Hollow Cuffs i tworzenia przez Ryana Hendersona i Matta Kalinsa też jest taka podobna trochę do tego, jak spotkali się i zaczęli grać na początku Paula i Karol, gdzieś skojarzeni przez swoich znajomych. Tutaj też był podobnie. To się wszystko rozpoczęło, że może powinniście zacząć grać. A co ciekawe, też jeden z członków właśnie tego duetu w ogóle nie miał takich wcześniej możliwości nauki też na instrumentach. W domu nie było też wielkich tradycji, natomiast tą lawinę, jak często to można nazwać, pewne zmiany w życiu, wywołał koncert, na którym Ryan Henderson pojawił się. A tym koncertem był występ Angus and Julie Stone. Run Away. To chyba najpiękniejszy utwór na tej płycie.

słoneczna Australia w ukryte za sprawą Hollow Cuffs Runaway Moments. Płyta sprzed 2 lat. Warto posłuchać w serwisach streamingowych, gdzie ktoś miałby ochotę. Nie powinno być z tym problemu. Niespełna kwadrans do godziny 23. Teraz zmienimy klimat, przeniesiemy się z Brisbane do Chicago i 9,5 minuty muzyki, muzyczna podróż z Hypnotic Brass Ensemble i z pewnym gościem, który jakże potrafi zahipnotyzować muzykę.

bardzo lubię takie długie, rozpływające się dźwięki, przeciągnięte, pobudzające wyobraźnię gdzieś po horyzont. Hypnotic Brass Ensemble, Soon It Will Be Fire i gościnnie nie kto inny jak Moses Sumney. Hipnotyzował swego czasu na festiwalu swoim pięknym głosem i chciałbym to jeszcze raz kiedyś przeżyć, ale będąc bliżej sceny, chociaż wtedy i tak udało się gdzieś przez kilkadziesiąt minut zatrzymać przy tym wyjątkowym głosie. A tutaj to połączenie właśnie z rodziną Coran, artystami z Chicago grającymi na instrumentach dętych. No i ten głos wyjątkowy. 9,5 minuty, myślę, pięknej muzyki. Na koniec tej pierwszej godziny dzisiejszej audycji utwór, który jest hołdem dla nieżyjącego już artysty, piosenka tak przejmująca, a gdy jeszcze wykonuje ją artysta o równie żarliwym głosie, to jeszcze te emocje mocniej gdzieś są zaakcentowane. Posłuchajmy kilka słów po utworze.

Bright Eyes, Flirted with You All My Life, utwór Vika Chesnuta. I ten niesamowity głos Conora Obersta z Bright Eyes. Na koniec tej pierwszej godziny, trochę zupełnie w innych kolorach, odcieniach, ale ten motyw śmierci przewijający się od dawna gdzieś, jakże wymownie tutaj też w tym utworze żarliwie zaprezentowany przez Bright Eyes. Taka rozmowa ze śmiercią, o gotowości do odejścia, o tych przemyśleniach, które gdzieś towarzyszą człowiekowi w czasie ostatecznym. Piękny utwór. Bright Eyes za nami. 23. 3,5 minuty już za nami. Tą drugą godzinę rozpoczniemy w innych odcieniach. Pora zaprosić pewien polski zespół z Krakowa, który jakże pięknie czaruje wyjątkowymi melodiami, też pięknym głosem Gosi Zielińskiej. Rycerzyki przed nami z nowym utworem Żar.

Jaki piękny, odrealniony utwór z aurą lat 80. Rycerzyki, Żar. Jest w głosie Gosi Zielińskiej tak dużo ciepła, ale zespół też pięknie tworzy te melodie od lat. Z przyjemnością wybrałbym się na ich koncert, tak jak to często miało miejsce na Chłodnej 25, gdzie regularnie koncertowali. Zobaczymy. Żar, zapowiedź pewnie nowego albumu, na który czeka. Z pewnością. Teraz powrócimy do płyty Dayglow, Harmony House. Znowu z czterema krótkimi utworami. Ta płyta nie jest czasowo jakaś obszerna, natomiast każda piosenka, historia i piękna melodia gdzieś w tej drugiej części albumu, taka bym powiedział bardziej hipnotyzująca momentami w tej piosenkowości, takiej aury, która w ostatnich dniach nawet bardziej mi się spodobała od tych otwierających. Więc posłuchajmy na początek Crying on the Dance Floor oraz piękne Into Blue.

jaki piękny, rozmarzony, rozpływający się pop z echami lat 70., 80., a płyta dopiero co wydana, Dayglow, Harmony House i kolejną, Crying on the Dance Floor i ten piękny Into Blue za nami. Jeszcze dwa utwory od Dayglow na dzisiaj. Płyta, która może Państwu się spodoba gdzieś w drodze. Nie jest długa, te piękne melodie zapadają w pamięci. Przyjemnie się po prostu tego słucha. Czas refleksji dla artysty, kilku lat tworzenia tego materiału. A jakże pięknie to wyszło. Moving Out oraz Strangers. To dwa utwory jeszcze od Dayglow na dzisiaj.

Dayglo po raz kolejny, Strangers to już prawie na koniec płyty, może jeszcze na krótki fragment za tydzień powrócimy, a dzisiaj właściwie cały album w pierwszej i drugiej godzinie poza szlagierowym Close to You, które już wybrzmiało dobrych kilka miesięcy temu. Dayglo za nami. A teraz chciałbym zaprosić pewnego artystę, który po raz pierwszy tutaj w Ukryte się pojawi ze sprawą swojej epki. Tim Burgess. Dwa utwory z tego wydawnictwa na dzisiaj.

piękna wspinaczka i ten taki psychodeliczny odjazd. Tim Burgess, The Ascent of the Ascended, to tytułowy utwór z epki, tak samo zatytułowanej, 6 utworów na tej epce, 4 to wersje live z płyty długogrającej I Love the New Sky, właśnie ten otwierający taki pomiędzy pewnie jedną a drugą płytą i dający też dla fanów coś na już. Poza tym niespełna 7-minutowym utworem będącym jak taki odjazd z pociągu jest też piękny, niespełna 3-minutowy Yours to Be.

Tim Burgess, Yours to Be za nami. Jeszcze wrócimy na chwilę do Australii, za sprawą zespołu Middle Kids, który również z nowym albumem pojawił się w tym roku.

Middle Kids powracają z drugą studyjną płytą. Today We Are The Greatest. Stocking Chairs to utwór prawie na koniec tej płyty. Przyznam szczerze, że nie jest to tak udana płyta jak te wcześniejsze wydawnictwa Middle Kids, ale duży sentyment mam, chociażby to Old River sprzed lat kilku. Today We Are The Greatest, tytułowe, jeszcze od Middle Kids prosto z Sydney.

I coraz bliżej północ. Niespełna 15 minut Middle Kids przybliżyło nas do końca dzisiejszej audycji. Today we are the greatest. Nowa płyta od zespołu z Australii. Teraz zgodnie z obietnicą powracam na płytę, która jest idealna i pasująca do poranków i do radości, którą niosą za sobą promienie słońca gdzieś wcześniej rano, dając energię do życia. Zespół The Antlers powraca z płytą Green to Gold jeszcze przez niespełna 15 minut.

Piękna muzyka od The Antlers, prawie na dobranoc. Volunteer, płyta Green to Gold. Nic dodać, nic ująć. Tytułowe Green to Gold na dobranoc i dobrego tygodnia. Trzymajcie się ciepło.

things too.

zjebane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

0: Jest godzina 20.16, a co ważniejsze, jest dzisiaj 25 dzień maja. Ja się nazywam Mateusz Kwiatkowski, to jest kwiatowa audycja, a my jesteśmy w dzisiaj bardzo specjalnym wydaniu, ponieważ jest to wydanie, w którym przeniesiemy się do roku 2000, 26 lat temu, bardzo dawno temu już się urodziłem i chciałbym się teraz cofnąć do tego czasu. Nie pamiętam muzyki, jaka wtedy brzmiała, ale zrobiłem research i mam nadzieję, że to wystarczy, żebyśmy mogli się przenieść muzycznie do tamtego okresu. Z nami w studiu jest Maciej Lewicki.
1: Siemaneczko.
0: Jakub Wysocki.
2: Yo, yo, yo.
0: Tak, nasze grono się jeszcze może zaraz powiększy, a my zaczniemy sobie, no właśnie, zastanawiałem się, od jakiego utworu zacząć. I rok 2000 był rokiem bardzo dobrym dla Carlosa Santany. On wtedy dominował na listach przebojów. Jeden z jego utworów przez bardzo dużo, przez kilkanaście tygodni, nie pamiętam bardzo dokładnie liczby, ale przez kilkanaście tygodni utrzymywał się jako jedynka na Billboardzie. I akurat to było w okresie, kiedy ja przyszedłem na świat, więc posłuchamy sobie teraz tej jedyneczki z Billboardu, ponieważ jest to bardzo fajny utwór przy okazji. I ten utwór nazywa się Maria Maria.

0: To był Carlos Santana i jego Maria Maria w wersji instrumentalnej, tak żebyśmy się mogli zachwycić tą gitarą. W oryginale oczywiście jest w tym utworze jest jeszcze produkt G&B, czyli raper i takie bardzo, bardzo ciekawe połączenie tej muzyki latynoskiej, tych brzmień gitary i brzmień z East Coast, które się nam na tym utworze połączyły. Sprawdziłem staty przez 10 tygodni numer 1 na Billboardzie właśnie w tym okresie analogicznym 26 lat temu, ten wspaniały utwór.
1: Ale widzę to, jakby mega, mega fajnie się tego słucha, nawet w tej wersji instrumentalnej po prostu ta gitarka tak pływa.
0: Tak, to jest bardzo smooth, plus właśnie ten riff, który teraz wchodzi, niesamowicie jest to przyjemne. Tak, to teraz może trochę wyjdziemy z roku 2000, przeniesiemy się minimalnie dalej. Maciek, w którym kierunku teraz pójdziemy?
1: Dobrze, to teraz pójdziemy w kierunku 2003 roku, a dokładniej całej fali zespołów rockowych, które powstały na fali Weezera i tych wszystkich jakby signingów, które powoli przejmowały mainstream w latach 2000.
0: Tak, w ogóle to jest bardzo ciekawe zjawisko, nie? Że Weezer jednak był takim symbolem alternatywy mm-hmm. w drugiej połowie lat 90., a potem w sumie ta twórczość i wszystkie triki przez nich wykorzystane zostały przejęte przez wytwórnie mainstreamowe i one właśnie wybuchły na początku lat 2000.
1: Tak, no w sumie każda z tych wytwórni naprawdę szukała po prostu następnego Weezera, następnego zespołu, który się wypnie po prostu jeszcze wyżej. I jednym z tych zespołów był zespół, który zaraz wam pokażę, który się nazywał Fountains of Wayne.
0: Tak, myślę, że parę singli każdy kojarzy.
1: Parę singli każdy na pewno kojarzy, a przynajmniej jeden, który się nazywa Stacy's Mom.
0: Dokładnie. Posłuchajmy w takim razie Stacy's Mom.

0: Też będzie, nie, nie, no kurde.
1: Nie. Dzisiaj nie to, nie, chociaż...
2: Nie, dzisiaj The Killers nie. Wydaje mi się, że The Killers już się nie łapią na tą falę. Wydaje mi się, że to
0: A
2: jest...
0: ta pierwsza płyta to nie było jakieś 6-7?
2: Było, no właśnie, to jest po pierwsze trochę już później, plus wydaje mi się, że tak czysto, nie wiem, kulturowo, to jest już trochę inny nurt.
0: Troszkę to widzę, aczkolwiek bo Mr. Brightside już... mega mi się kojarzy z takim wcześniej, chociaż widzę, o co ci chodzi.
2: Tak, bo to już jest taki pop rock właśnie lat około 2010, kiedy ten rock się właśnie tak bardzo, bardzo przymilał do muzyki popularnej. Mm-hmm. Wydaje mi się, że to nie jest właśnie ta fala zespołów alternatywnych, które przedzierały się do mainstreamu, tylko
0: już
2: bardziej...
0: zespoły alternatywne, które po prostu no,
2: które
0: robiły
2: zaczęły
0: pop.
2: Się, tak, które już wyspecjalizowały się w robieniu popu, bo chyba tak możemy określić The Killers.
1: No to może ja się was zapytam tak. Ostatnio było coś takiego jak podsumowanie Spotify all time. I jak to, co mieliście na pierwszym miejscu? Jaki utwór? Czy w ogóle przegapiliście
2: Przegapiłem to absolutnie.
0: Ja też. Ja nie mam Spotify'a.
1: Okej.
2: Okay. O, dobrze. To jest...
0: Jestem performatywny. Używam Apple'a.
2: No dobrze.
1: Nie wiem, czy mam, właśnie powiedzieć wow.
2: Przez chwilę było okej. Mogę się dodawać. Dobrze, panowie, myślę, że zgodzimy się wszyscy z jednym. Kuba, jeśli masz coś przygotowane, to może za moment ci dam
1: to twoją kolejkę. To jeszcze momencik, ale jeszcze zanim, spokojnie.
2: Ale ja powiem nazwę albumu, a wy powiecie wow, dobra? Zrobimy tak.
0: Poczekaj, zanim przejdziemy dalej, mogę ci sprzedać jeszcze ciekawostkę a propos Stacey's Mom.
2: Oczywiście.
0: Bo ogólnie zespół Fountains of Wayne składał się z dwóch songwriterów, Adama Schlesingera i Chrisa Collingwooda. I w którymś momencie Chris Collingwood napisał Stacey's Mom. Nie, w drugą stronę, sorry. Adam Schlesinger napisał Stacey's Mom i wysłał to Chrisowi. I on był jak stary, słuchaj, nie możemy tego wydać. Jakby to stanie się jedyną naszą piosenką, za którą ludzie nas znają. I to wydali i tak się kurde stało.
2: To jest przekleństwo tego jednego utworu.
0: Aczkolwiek świetny utwór o zakochywaniu się w mamie swojego crusha, I guess, z podstawówki?
2: Trochę tak, no. Chyba tak można określić ten utwór. No jeśli ktoś przerabiał podobną historię, to pewnie za ten utwór na wylot. Może są tacy, którzy znają cały tekst i sobie tutaj teraz z nami nucili.
0: A są też tacy, którzy dzisiaj pierwszy raz usłyszeli tę piosenkę.
1: Fantastyczna. No.
2: Kuba nigdy akurat tak nie gustował, więc po prostu... więc miałeś prawo nie słyszeć. Dobrze, ale ja teraz mówię nazwę albumu, a wy mówicie wow. Ja mówię nazwę albumu Stan Konia.
1: Wow.
0: Wow.
2: I widzę absolutne nieprzekonanie na waszej twarzy. Moi drodzy, Outkast. Moi drodzy, Outkast.
0: Okej.
2: Okay. Rok 2000 moim zdaniem należał do właśnie tego zespołu. Niektóre ich utwory pojawiały się w latach późniejszych, gdzieś właśnie 2002-2003. Te albumy były rozproszone właśnie wokół tego roku 2000, ale Stan Konia wyszła w roku 2000 i uważam, że jest ten album świetny.
0: Ja myślałem, że to polska płyta. Stan Konia.
2: Okej, okay, teraz poświęćmy temu minutę ciszy, żeby wybrzmiało i przejdziemy dalej. W każdym razie, na tym albumie Stan Konia pisane razem, cudownego Outkastu, znalazł się utwór, który nazywa się Mrs. Jackson i jest to utwór, który ja bardzo lubię. Moim zdaniem daje taki czysty vibe roku 2000 i tej muzyki takiej hip-hopowej, ale przyjemnej, trochę nawet takiej lo-fi. Trochę nie wiadomo co, trochę East Coast. Jest wszystko, ale jest bardzo przyjemnie. Miss Jackson.

0: Brutalnie nam przerwano.
1: Tak, wow. Brutalny koniec utworu Miss Jackson. On mógłby w sumie długo trwać, bo jak się to zapętli, to trochę by to poleciało. A ja teraz powiem o takim side projekcie, który się bardzo rozrósł i w sumie to stał się main projectem i w sumie to stał się headlinerem tegorocznego festiwalu, na który jadę, bo to będzie Bittersweet i bardzo lubię ten zespół. Bo w 2000 roku wokalista zespołu Blur, Damon Albarn, stwierdził, że w sumie to zrobi coś innego i pokombinuje z innym rodzajem muzyki. Już pod koniec lat 90. Blur bardzo mocno chcieli uciec z Britpopu. Udało im się to zrobić i na początku lat 2000 wydawali już albumy niezbyt związane z muzyką britpopową. Na przykład jeden z albumów nagrali w Maroku i inspirowali się muzyką tamtejszą.
2: Czyli to tacy brytyjscy Beatlesi.
1: Tak. Gdyby Beatlesi byli z Wielkiej Brytanii, to brzmieliby jak Blur. Tak, więc już Blur pod koniec lat 90. bardzo fancy rzeczy próbował robić, ale rok 2000 to był ten moment, kiedy Damon Albarn stwierdził, że potrzebuje czegoś więcej i w roku 2001 wyszedł debiutancki album Gorillaz, a jednym z singli, który promował ten album, w sumie takim pierwszym dużym hitem Gorillaz, i ja byłem zszokowany, że to jest aż tak wiekowy utwór, aczkolwiek jest to utwór, który myślę wszyscy kojarzymy, a jeśli nie kojarzymy, to posłuchajcie sami, to jest Clint Eastwood.

0: To był Clint Eastwood. Co ciekawe, Maciek zapodał nam tutaj tą ciekawostkę i ją rozpoczął, kiedy rozmawialiśmy w trakcie tego utworu. To jest utwór, który został w sumie w całości oparty na presecie. Z czego to był?
1: Z Omnicorda.
0: Dokładnie.
1: To taki mały syntezatorek.
0: Tak, dokładnie. Więc z małego syntezatorka ten całe intro, które słyszeliście i potem cała ta zapętlona część, to było właśnie gotowy preset. A co ciekawe, to było w oryginale o wiele szybsze, ponieważ to była polka. I jeśli sobie wsłuchacie się w ten utwór, to rzeczywiście ona ma rytm polki, ale bardzo spowolnionej. Stąd jest tam ta synkopa i ona bardzo fajnie brzmi w tym spowolnieniu. To jest wtedy taki łamany rytm, z którego znany jest ten utwór o nazwie Clint Eastwood. A z nami jest jeszcze Natalia Lech i nam się grono na szczęście powiększyło.
2: Cześć wszystkim, pozdrawiam.
0: Tak, jest z nami szefowa, więc teraz musimy być grzeczni. Więc teraz grzecznie przeniesiemy się do polskiej muzyki, ponieważ Radioaktywne promuje polską muzykę i takich nieznanych twórców jak Myslowic.
1: Artur Rojek.
0: Tak, Artur Rojek, pozdrawiamy. Prosimy o akredytację na OFA. Tak, zespół Myslowic, koniec lat 90. i ten właśnie przełom lat 2000, powiew pełnej wolności w Polsce, szalejącego kapitalizmu lat 90. Bardzo dużo zmian i te zmiany można było słyszeć w muzyce, też w muzyce popularnej, tej muzyce rockowej, która miała, nie wiem jak to określić, bardziej chyba kojącą rolę. Coś w tym stylu, można
1: taką
0: powiedzieć?
1: Nie tyle uspokajającą, co taką, no właśnie, kurczę. Miałem słowo,
0: brakuje.
1: Ale mi wypadło.
0: Tak. Słów brakuje, żeby opisać, jak dobrym albumem jest Miłość w czasach popkultury. Album zdecydowanie kultowy. W latach 2000 już go mieliśmy, ponieważ ukazał się na chwilę przed ich rozpoczęciem. Masa dobrych utworów na tym albumie się znalazła. Macie jakiś swój ulubiony? Może tutaj poruszymy ten temat.
1: Ja bym powiedział, że u mnie ulubionym jest title track. Znaczy Miłość w czasach popkultury.
0: Okej. Ja w sumie nie wiem, szczerze mówiąc. Nawet się nad tym nie zastanawiałem. Dla ciebie jest przeuroczym utworem.
1: O, dla ciebie też jest piękne.
0: Przepiękny jest ten utwór. No ale chłopcy.
1: No.
0: No tak zacząć album. Wspaniałe.
1: No kurczę, chłopcy. Jeszcze
0: wspaniałe.
1: No długość dźwięku samotności. Jakby no to jest... taki hicior,
0: no,
1: że
0: długość dźwięku samotności, to
1: trzeba o nim wspomnieć.
0: To jest przebój każdej imprezy karaoke.
3: Ja mam zapisany z tego albumu tylko jeden utwór i to jest Nienawiść na przykład.
0: Okej,
1: okay.
0: To jest ciekawy pik. Ja mam jeszcze jeden ciekawy pik z tego albumu, to jest Kraków. Przez ostatni rok mieszkałem w Krakowie, może dlatego.
3: Na zawsze w sercu.
0: I może dlatego tak w serduszku jeszcze mi został, ale ten utwór jest bardzo piękny.
3: A powiem wam ciekawostkę, że kiedyś właśnie jak grałem pierwszy i ostatni na razie koncert w moim życiu, to właśnie grałem cover Chłopców Myslowica.
1: No proszę.
0: No to już chyba wiemy, co posłuchamy w takim razie.
1: Mm-hmm.
0: No to ja
3: będę... To nie jest mój ulubiony utwór.
1: Nie, słuchaj. Ale... Słuchamy Chłopców, ale Kuba śpiewa.
0: Dokładnie tak robimy.
3: Proszę,
0: witamy
3: nie.
0: Was na audycji karaoke. Bardzo miło, że mogę dla was dzisiaj nadawać. W takim

0: Tak, to był zespół Mysłowic, Miłość w czasach popkultury. Musieliśmy odhaczyć ten bardzo ważny moment w polskiej muzyce. I teraz wracamy już do lat 2000 za granicą. To mówiliśmy dużo o albumach, o utworach, to teraz o teledysku chciałbym powiedzieć. Bo w roku 2000, czyli wtedy, kiedy się w sumie urodziłem, to wyszedł też, też teledysk, który jak pierwszy raz obejrzałem, to sobie pomyślałem, jak dorosnę, to chcę być jak D'Angelo. Teraz się mogę tylko oszukiwać, że już prawie jestem jak D'Angelo. Już tak możemy udawać i być dla mnie miłym, bo mam dzisiaj urodziny, więc możemy udawać, że już prawie osiągnąłem poziom D'Angelo.
1: Dokładnie tak jest, mówicie, dokładnie tak jest.
0: I jeśli nie widzieliście teledysku do utworu Untitled, to nic bardziej hot nie zobaczycie dzisiaj, ani w ogóle w swoim całym życiu. Tak, bardzo... Bardzo mało ubrań jest na tym teledysku i jest D'Angelo, ale jest też przede wszystkim świetna muza, bo D'Angelo to przede wszystkim świetna muza. To jest ten wspaniały okres początku lat 2000, kiedy Neo Soul zyskiwał w sumie pierwsze życie w mainstreamie chyba. I to był czas, kiedy królowali właśnie D'Angelo i Erykah Badu. Wspaniała muza, więc po prostu sobie posłuchajmy Untitled, czyli w sumie How Does It Feel?

0: A melodia się urywa niby Hejnał Mariacki. To było D'Angelo i Untitled.
1: Przepraszam, muszę cię zapytać, byłeś?
0: Byłem na tako, byłem.
1: Jak ci się podobało?
0: Polecam obserwować w tym momencie Instagrama Kwiatowa Audycja. Wrzucam tam recenzje ze wszystkich koncertów, na których jestem, a jest ich dość sporo, więc możecie przy okazji sobie przeczytać. Tam znajdziecie również recenzje z mojego koncertu Tako Hemingwaya. Uważam, że był ten koncert taki trochę zamulający, aczkolwiek jeśli chodzi o podsumowanie Trójkąta i Latarni, to jest świetna historia. Ja byłem fanem Trójkąta, kiedy wyszły Latarnie. To niesamowicie się podjarałem tym faktem i fajnie było zobaczyć to na żywo. Wracając do D'Angelo. Oglądaliśmy cały czas oglądamy ten teledysk. Mamy go w prawym dolnym rogu naszego ekranu i już chyba zawsze tutaj zostanie ten teledysk. Może na stronie, Natalia, jest opcja, żeby na stronie to...
2: To już do Wojtka trzeba, ale wydaje mi się, że się na pewno da, na spokojnie. Tak na pełen ekran, że się wchodzi jako taka blokada reklamy na tak 15 sekund i potem wchodzisz się na stronę. Moim zdaniem to by było super.
0: I to jest losowe 15 sekund z tego teledysku.
2: Dokładnie.
0: Nie wiesz, którą część trafisz.
2: Tak. I to jest świetne akurat.
0: I możesz kolekcjonować wszystkie. Tak. Zrobiłeś tak gorące, że aż okno musieliśmy otworzyć w naszym studiu. Tak działa D'Angelo.
1: Ale D'Angelo wie, co robi.
0: On wie, co robi. Jak on musiał być pewny siebie. To było naprawdę niesamowite. Że on stwierdził, że tak, robimy to w ten sposób. Tak, ja tu se stanę na środku, a wy z kamerą dookoła.
1: 7 minut. Dobra,
0: teledysk 4. Teledysk ma 4.23 i jest longshotem nagrany. Wow. To trzeba być pewnym siebie. Jak dorosnę, to chcę być jak D'Angelo. A teraz przejdziemy do czegoś trochę bardziej, mniej pewnego siebie, zdecydowanie bardziej depresyjnego. W sumie to totalnie dołujące i eksperymentalne i w ogóle bardzo pasujące do kwiatowej audycji, aczkolwiek nie pasujące do D'Angelo, ponieważ w roku 2000 to był okres, kiedy totalnie na fali był zespół Radiohead. I fajnie, cudowne czasy. Jeśli chodzi o Radiohead, to oczywiście wcześniej mieliśmy In Bands, potem mieliśmy OK Computer. No i przyszedł czas na eksperymenty, no bo wszyscy już kojarzyli tylko to Creep, to trzeba było wymyślić coś innego. No i Thom Yorke sobie wymyślił. A w sumie tak właściwie to Johnny Greenwood bardziej wymyślił, bo to on tam odpowiadał za kwestie muzyczne i za samplowanie rzeczy, które się znalazły na tym albumie, bo chyba tak to trzeba powiedzieć, bo tam jest bardzo dużo syntezatorów, które są wykorzystywane na tym albumie. Kuba się już śmieje.
1: Nie, przepraszam, bo D'Angelo tutaj...
0: Nie możemy tego mieć na ekranie, bo nas będzie rozpraszało przez całą audycję. Dobrze. Już nie patrzę. Patrzę teraz do góry i mówię o Kid A. Tak, więc po dwóch albumach, które zyskały bardzo dużą sławę i sprawiły, że zespół Radiohead był kojarzony nie tylko z muzyką alternatywną, ale też już trochę z mainstreamem, to panowie stwierdzili, że muszą wydać teraz coś takiego, żeby trochę przesiać swoich fanów i zostawić tylko tych najbardziej hardkorowych. I wydali album, który się nazywał Kid A. Kid A to jest totalnie muzyka instrumentalna, to jest eksperymentalna, bardzo inna niż wszystko, co wydawali wcześniej. Jeśli chodzi o takie utwory, które są najbardziej znane, to chyba Everything in the Right Place.
1: Absolutny banger.
0: Totalny banger, utwór, który jest bardzo znany ze swojego takiego mrocznego nastroju. I to, co jest ciekawe w tym utworze, to, że praktycznie wszystkie akordy, a chyba nawet nie wiem, czy nie wszystkie, są durowe, czyli są... powinny brzmieć przyjemnie i ładnie. Tylko one tak bardzo mocno ze sobą kontrastują. Dobra, to teraz teoria muzyczna. Chodziłem 6 lat do szkoły muzycznej, to mogę się pochwalić, a co? Dziękuję bardzo. Miałeś to przygotowane od bardzo długo, widziałem. Każdy akord, który jest durowy, ma akord molowy, który jest z nim bardzo blisko sprzężony. W sensie wystarczy wymienić jeden dźwięk w akordzie durowym i będzie... molowy, a w sumie wystarczy dołożyć jeden dźwięk i durowy zamienia się w molowy z siódemką.
1: Czyli wesoły akord zmienia się w smutny.
0: Na przykład jakbyśmy sobie wzięli teraz Asdur, to on może, jak dodamy do tego F, to się zamienia w F mol 7. Krótko mówiąc, dokładając jeden dźwięk, sprawiamy, że coś, co brzmiało wesoło, nagle brzmi smutno. I te dwa akordy są ze sobą sprzężone, czyli jeden durowy jest sprzężony z molowym. I Radiohead wykorzystali taką sztuczkę, że właśnie w Everything in its Right Place używali samych akordów durowych, ale w taki sposób, żeby dokładać te dźwięki, które zamieniają je w molowe i ten utwór brzmi cały totalnie smutno, depresyjnie, mimo tego, że wszystkie dźwięki są tam z akordów durowych teoretycznie wzięte. Takie triki sobie używali chłopaki, żeby ich utwory były jeszcze smutniejsze, bo
1: były zbyt wesołe do tej pory.
0: Zbyt wesołe, dokładnie. Radiohead zrobiło zbyt wesołą muzykę i trzeba było to zmienić.
1: Jest bardzo fajna playlista na Spotify'u, która się nazywa Najsmutniejsze piosenki Radiohead i dosłownie tam jest cała dyskografia. Są usystematyzowane od najsmutniejszego do najweselszego. Polecam przesłuchać.
0: Bo jestem ciekawy, co jest najweselszym.
1: Już nie pamiętam.
0: A wiem, co był bym dał na najsmutniejsze. Na najsmutniejsze dałbym Daydreaming. To był utwór, który Thom Yorke napisał, kiedy jego żona chorowała na raka. I jest tam
1: który
0: bardzo...
1: To był album?
0: To był późny album. To było jakoś już... nie pamiętam, to był jakiś bardzo... jeden z ostatnich. Nawet nie wiem, czy to nie był ostatni album Radiohead, bo potem Thom Yorke zaczął tworzyć solowo i The Smile potem zaczął tworzyć. A Daydreaming w sumie już sprawdzę. Tak, to był bardzo, bardzo późny ich album. Nie mogę sprawdzić, jaki to był rok, ale teraz już widzę. To był rok 2016. To był ich ostatni album, A Moon-Shaped Pool. I tam było na przykład Burn the Witch. O, bardzo dobry album to jest. Bardzo dobry album. No i Daydreaming było tam takim chyba najbardziej depresyjnym. Teledysk jest w ogóle niesamowicie załamujący, bo teledysk to jest po prostu Thom Yorke przechodzący przez bardzo wiele różnych pokoi, przez kilkanaście pokoi i każdy pokój symbolizuje inny rok jego małżeństwa z jego żoną. Tak, to jest. Dałbym to jako numer jeden na najsmutniejszych utworach Radiohead, a konkurencja jest mocna. Ale jeśli chodzi o utwory, które może nie tyle są smutne, ale dają poczucie niepokoju, to zdecydowanie takim utworem jest Idiotek. To jest właśnie utwór, który wyszedł w 2000 roku i znalazł się na albumie Kid A. Myślę, że warto, żebyśmy ten utwór przesłuchali.

0: Tak, to była idioteka od Radiohead, tak żeby przez chwilę było trochę bardziej niekomfortowo na tej audycji, bo jak pewnie wiecie, lubię wrzucać takie momenty. Ale teraz przejdziemy chyba do czegoś, co będzie trochę przyjemniejsze. Tak, będzie przyjemniejsze, bo Kuba znowu zwiększa teledysk D'Angelo. O, teraz jest ten super moment, jak patrzy się w dół. Dobrze.
1: Druga minuta, 50 sekunda.
0: Tak, koniecznie oglądajcie razem z nami. W zakładce obok możecie sobie... I tak nas nie widzicie, to pooglądajcie sobie D'Angelo. Nas słuchajcie, nie? To tylko tyle potrzebujemy waszej uwagi. Dobrze, było przez moment mniej przyjemnie z Radiohead, to teraz może będzie trochę przyjemniej z Natalią i jej propozycją.
2: To moja propozycja to jest Jezioro Szczęścia Bajmu i uwielbiam tę piosenkę. Niestety nie wypowiem się jakoś bardzo dużo na jej temat, ale moim zdaniem ma ona świetny klimat i zawsze mi się kojarzy z wakacjami, z takim beztroskim czasem i brzmi dla mnie jak takie idealne, nostalgiczne wakacje. Ją uwielbiam po prostu.
0: Myślę, że słowo nostalgiczne jest tutaj bardzo kluczowe tak, w tym utworze.
2: I jest świetna. No nie wiem, mogę o niej dużo opowiadać, jak ją uwielbiam, ale to chyba nie o to chodzi, ale jest świetna.
0: Tak, jest naprawdę świetna. Ciekawostka, że ten utwór został samplowany przez Miłosza i Miłosz ten raper nagrał swoją wersję i tam chyba Natalia Grosiak śpiewała ten refren, a on do tego rapował. Moim zdaniem całkiem udana wariacja na temat tego utworu, no ale my dzisiaj z Bajmem, więc posłuchajmy Jezioro Szczęścia.

0: Tak, to był Baim. Znowu na chwilę przenieśliśmy się do Polski. Znowu było nostalgicznie, jak to w polskiej muzyce. I było fajnie przez chwilę. To teraz trochę trzeba podkręcić, teraz trochę trzeba podostrzyć, nie?
1: No, trochę agresywniejszej muzyki teraz.
0: No to podostrzyjmy.
1: No, ode mnie propozycja. Ja chciałem dać właśnie coś z radiogłowych, od radiogłowych ludzi albo od zespołu, który pewnie się zaraz jeszcze pojawi. No, ale Mati mnie na tyle dobrze zna, że ubiegł mnie w tym, dlatego stwierdziłem, że pójdę w trochę cięższe klimaty. I mam coś od zespołu Deftones z 2000 roku, z albumu, który chyba był najbardziej przełomowy w ich karierze, czyli z albumu White Pony. I no, oni chyba dzięki tym albumem się przebili gdzieś do mainstreamu i usytuowali swoją pozycję na rynku muzycznym. No i wtedy też chyba najbardziej wypłynął ten styl właśnie Chino Moreno, który zamiast śpiewać, krzyczeć jak inne nu-metalowe zespoły, gdzie chyba tak był, gdzie byli właśnie tak plasowani Deftones w tamtych czasach, to on właśnie swoim jęczącym głosem gdzieś skategoryzował Deftones bardziej może w stronę shoegaze'u?
0: Oj, nie wiem, czy nie jest za daleko, żeby aż do shoegaze'u sięgać. Tak,
1: taki ale mainstreamowy shoegaze może. Ale nie wiem, ja się nie znam.
0: Nie, wydaje mi się, że to jest
1: cały czas nadal nu metal?
0: No trochę taki nu metal, ale nie wiem, to jest jakieś, trzeba by było tutaj utworzyć mu podgatunek w nu metalu. Mhm. To jest shoemetal, to jest shoemetal.
1: Shoemetal.
0: Tak, myślę, no, że to jest, spokojnie można nazwać shoemetalem. Album White Pony jest taką trochę, właśnie nie wiem, czy kontynuacją, bo jednak trochę różniącą się od Aran de Fer, które wyszło w roku 97 i White Pony po prostu kontynuowało tą serię wielkiego Deftones, który naprawdę w roku 2000 no, było znaczącym zespołem, chociaż cały czas jest. Zagrali niedawno koncert w Łodzi i był to koncert chyba wyprzedany, a na pewno koncert, który odbił się bardzo szerokim echem i był bardzo pozytywnie komentowany.
1: Ja mam wrażenie, że jakoś tak ostatnio oni są na takiej fali wznoszącej. Jeszcze przed tym nowym albumem, nie pamiętam jak on się nazywa.
0: Też nie pamiętam, szczerze mówiąc, jak się nazywa
1: z takim wężem.
0: Ten nowy album, już zaraz zerknę, ale jeśli chodzi o Private Music.
1: Private Music.
0: Ale jeśli chodzi o Deftones, to wydaje mi się, że oni właśnie powracają na fali nostalgii lat 2000. Wiele artystów powraca na fali tej takiej nostalgicznej i wydaje mi się, że to właśnie nie ich nowa muza jest tym, co napędza ich aktualnie, tylko po prostu przypływ nowych fanów, którzy odkryli tamtą muzykę i to cały czas są te same albumy, te same utwory, no tak, tylko po prostu nowe pokolenie fanów, które przyszło do Deftonesów.
1: Tak. Chino Moreno w ogóle jest ciekawą postacią. On między innymi w ogóle właśnie gdzieś w którymś wywiadzie słyszałem, że on bardzo się jara Interpolem między innymi, więc on jest bardzo, ma szerokie spektrum, jeżeli chodzi o jakieś zainteresowania muzyczne. Nie tylko właśnie te około cięższe brzmienia, ale też no właśnie, Interpol się pojawia, więc to jest ogólnie ciekawa postać, jeżeli chodzi o muzykę i warto posłuchać różnych wywiadów z tym wokalistą, tak mi się wydaje.
0: To zdecydowanie, a jakiego utworu teraz posłuchamy?
1: Posłuchamy utworu Digital Buff, chyba mój ulubiony z tego albumu, więc puśćmy.

0: To byli Deftonsi. Jak dobrze posłuchać Deftonsów. Jeszcze ich chyba na kwiatowej audycji nigdy nie było.
1: Nie, a można zrobić audycję całą o Deftonsach, może kiedyś.
0: Nie wiem właśnie, czy miałbym materiał na całą audycję. W sensie muzycznie pewnie tak, ale żeby gadać o nich przez tak długi czas, nie wiem.
1: Wiesz, bo ja to z chęcią, takie ostatnio mi się marzą audycje jakieś właśnie Alice in Chains, takie klimaty Deftons.
0: W sumie możemy zrobić audycję o całej czwórce Seattle.
1: Czyli Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, Soundgarden, tak, Alice in Chains tak. I Nirvana.
0: Dokładnie. Czyli cała ta ekipa, która zaczęła w ogóle istnienie grunge'u.
1: Można, to myślę.
0: Od roku 91 bodajże te zespoły zaczęły swoje wydawanie.
1: Facelift 90.
0: Tak?
1: Alice in Chains, tak.
0: O, jest,
1: no, jestem ekspertem.
0: Dobrze, to myślę, że możemy zrobić o całej czwórce po prostu audycję i to by było fajne. O Deftonsach nie wiem, czy bym dał radę. Musiałbym się do tego dobrze przygotować, a mam dużo audycji, do których nie muszę się przygotowywać.
1: To na czarną godzinę, na spokojnie, tak. Mamy więc czas.
0: Tak. Ogólnie jeśli chodzi o audycję, to mam już rozpisane mniej więcej do końca roku, więc tutaj spokojnie, to nie jest tak, że pomysłów zabraknie. Jest tylko problem, że jest ich zbyt wiele. Dobrze, cofnijmy się w takim razie znowu do roku 2000, w sumie nie cofnijmy się do niego, bo cały czas w nim jesteśmy od początku naszej audycji. I to był też świetny czas dla muzyki dość przyjemnej, elektronicznej, trochę nawiązującej też do na przykład lat 80., kiedy to rzeczywiście muzyka elektroniczna zaczęła bardzo mocno wiązać się z brzmieniami popowymi. No ale w roku 2000 dostaliśmy twórczość pana Gigi D'Agostino, który dla mnie jest takim symbolem tamtych czasów. Jak wspominam utwory grające gdzieś tam w tle w dzieciństwie, to Gigi też się pojawia. Jest to muzyka niezwykle przyjemna, może nie ambitna, ale nie zawsze musi być ambitna, chociaż jeśli muzyka daje potencjał do tego, żeby być samplowana i wykorzystywana na różne sposoby, to chyba jest to przykład tego, że jest ona jakościowa i że coś się w niej kryje. I że to coś można wydobywać na różne sposoby. W takim razie posłuchajmy sobie Gigi D'Agostino i jego wielki przebój, można nawet powiedzieć wielki hymn, który jest po francusku, więc teraz uwaga, próbuję. L'amour toujours.

0: teraz były znowu lżejsze klimaty, to trzeba będzie podostrzyć i tak będziemy robili na przemian na tej audycji. Myślę, że to jest całkiem spoko, żebyśmy się tak tutaj przerzucali.
1: To jest jakby okej.
0: Okay. To jest jakby okej. Okay. Natalia, wiem, że ty chciałaś nam teraz zaproponować trochę mocniejsze brzmienia, ale masz jeszcze lepszą historię, więc przejdźmy do twojej lepszej historii i dopiero wtedy przejdziemy do Rammsteina.
1: Ale to mogę po prostu stwierdzić fakt, że chrzestna, tak? Chrzestna mojej przyjaciółki była z Jackiem White'em. Mam nadzieję, że nic nie mylę, ale no nie są razem, bo to było dawno temu. Ale no nie.
0: Jakie były okoliczności? Jack White za tydzień gra w Sodale, jakby co? To tak dla wszystkich informacja?
1: Nie wiem, czy to przez jakiś... Nie wiem, czy ona nie pracowała właśnie w takim środowisku po prostu muzycznym i to jakoś przypadkiem wyszło. Aż tak nie pamiętam, bo to też było wieki temu. Mnie wtedy na świecie nie było.
0: Ale on już był tym Jackiem White'em?
1: Właśnie jeszcze nie, to było przed takim wielkim boom. Jeszcze zanim to było wielkie, to tak...
0: Ale jeszcze przed The White Stripes?
1: Chyba tak, jeśli
0: bo on przed The White Stripes był z tą perkusistką, z Mac White, nie?
1: Albo nie, jakoś na początku, mówię, nie pamiętam, jakby aż tak dobrze nie, ale wiem, że...
0: Dobrze, za dwa tygodnie plotkowa audycja, tak. Będzie wielka plotkowa
1: wtedy
0: audycja.
1: Wtedy się dowiem więcej faktów i wtedy opowiem może bardziej sensowną wersję.
0: Myślę, że ta historia wymaga rozbudowania, bo...
1: Postaram się.
0: Wow, ale w ogóle Jack White ma bardzo mocne połączenia z Polską. Ponieważ w sumie niedawno zmarła. Jego mama, pani Basia pochodziła z Krakowa. Pani...
1: Wszystkie drogi prowadzą do Krakowa.
0: Tak. Okej. Tak, no, mamy mocne, więc Jack White ma mocne połączenia z Krakowem właśnie. Aczkolwiek, no on nie miał jakichś mocnych tych połączeń, no bo ona, jego matka wyjechała do Stanów bardzo młodo. Więc w sumie tam dziadkowie byli bardziej połączeni z Polską, bo jego mama się urodziła w Krakowie, ale już tych połączeń nie miała jakichś mocnych z Polską, więc on też tak już nie za bardzo. Plus Jack White, co jest w ogóle najciekawsze, jest najmłodszym z 10 rodzeństwa. Więc, więc to jest... przed nim było jeszcze innych 9 do wizyty w Polsce. To była pani Teresa. Ale Teresa też bardzo ładne polskie imię. Tak. Pani Teresa mogła być. Była w sumie rodowitą krakowianką, chociaż no, już tych połączeń nie miała zbyt mocnych z Polską. Dlatego no, Jack White no, nie mówi na przykład po polsku, nie, mimo tego, że te korzenie tam gdzieś są, ale wpadł do naszego kraju w tym roku na 2 koncerty. Jeden z nich w Sodole, drugi w klubie Studio w Krakowie. Myślę, że to będą niesamowite wydarzenia. To, co jest warte podkreślenia, jeśli jesteście studentami, to Jack White ma pulę biletów studenckich, które można kupić w kasie fizycznie przed koncertem i one są bodajże za 75 zł.
1: To są grosze, to świetna opcja.
0: To jest szalona oferta. Jack White jest cudownym człowiekiem, więc nie wiem, czemu ona z nim zerwała, ale może dowiemy się na której z kolejnych audycji. W każdym razie, odchodzimy od super przyjemnego, miłego pana Jacka White'a i przechodzimy do mniej miłego, brutalnego niemieckiego zespołu.
1: Do Rammsteinu, trochę tak odrobinę cięższych brzmień, tak delikatnie podkręcimy.
0: Troszeczkę, tak. Troszeczkę cięższe niż D'Angelo.
1: No tak, delikatnie.
2: Ja się chcę was zapytać, bo Rammstein jest zespołem metalowym, jak powszechnie jest wiadomo, ale mam wrażenie, że dużo osób niemetalowych słucha Rammsteinu. Chociażby mój współlokator, on nie słucha absolutnie nic metalu, nic ciężkiego. I w top, nie wiem, top 3 jego piosenki, to były w top 3 piosenkach były 2 piosenki Rammsteinu, all time, podsumowanie Spotify i później nic, zero metalu. Nie wiem, czy też macie takie odczucie, że Rammsteinu słuchają osoby nawet, które nie lubią metalu.
1: No, wydaje mi się, że zgodzić.
0: Słuchają osoby, które próbują zacząć udawać, że będą słuchać metalu.
1: A to jest dobre określenie, bo to jest takie, większość osób kojarzy i to jest też bardzo popularne, więc... Wydaje mi się, że to jest taki na dobry początek.
0: No jak ktoś chce udawać metalowca, to słucha Rammsteinu.
1: No tak.
0: A jak chce ktoś udawać performatywnego chłopaka, to słucha Giz. To jestem ja. Dobrze, jeśli chodzi o Rammstein, to też cofniemy się właśnie w okolice roku 2000. Może nie dokładnie rok 2000, ale w jego okolice. I co sobie posłuchamy?
1: Posłuchamy sobie Zonę.
0: posłuchamy sobie Zonę w takim razie.
3: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.

0: Tak, to jest Radio Aktywne, a to jest też kwietowa audycja, która się nam przeciąga, ale jest bardzo fajnie. I rok 2000 był w sumie bardzo pojemny, więc ta audycja też może być bardzo pojemna. A jako, że to jest mój wieczór urodzinowy, to możemy sobie świętować do samego rana, dopóki tutaj wszyscy nie pośniemy. Jeśli chodzi o rok 2000, to...
1: Ale pamiętajcie, żeby nie spać 3 godziny, bo to ważne, żeby się wysypiać.
0: Tak, dziękuję Kuba, że przypominasz mi o wysypianiu. Możesz mi dzisiaj nad ranem napisać, żebym poszedł spać. To będzie mi bardzo miło, jak mi przypomnisz. A ja wam chcę przypomnieć o roku 2000 i o zespole, który wtedy zrobił wielką furorę, i albumie, który jest wybitnym albumem z tamtego czasu, który jest w ogóle znakiem tamtych czasów, i myślę, że dzisiaj The Avalanches nie zrobiliby takiej kariery, ale wtedy, w roku 2000, The Avalanches to był symbol tego, co się działo. To jest... To był w sumie głównie duet producencki. W skład zespołu wchodzili jeszcze instrumentaliści. Główny tam prym wiódł Tony DiBiase, czyli właśnie producent muzyczny, bardzo mocno powiązany też z innymi wielkimi twórcami tamtych czasów, czyli z Fatboy Slimem, z The Chemical Brothers, i w sumie na jednej fali oni wszyscy lecieli, ale The Avalanches wyróżniali się bardzo luźnym podejściem do muzyki. Momentami idącym w stronę muzyki lo-fi, to wszystko takie było bardzo spokojne, bardzo mocno się rozpływało. Ich album Since I Left You to był album, który... Ich album Since I Left You to był właśnie album, który był... No, był w tamtym momencie ich takim punktem, na którym się oni najbardziej wybili. No i chciałbym, żebyśmy posłuchali sobie takiego jednego utworu, który myślę, że pokaże nam wszystkim, o co chodziło w tamtej muzyce, jaki był vibe tamtych czasów, no i przede wszystkim tego zespołu, który niesamowicie się wyróżniał na scenie muzyki elektronicznej. To jest The Avalanches i Since I Left You.

0: 3 days later, they dug me out. I never saw Arthur.
1: To była nasza lżejsza propozycja, więc teraz musi być trochę cięższa propozycja, ale my mamy dzisiaj to bardzo ładnie poukładane. Taka zorganizowana kwiatowa audycja nam się zrobiła. Jak nigdy po prostu. To było... tak, to było The Avalanches, czyli bardzo, bardzo spokojna, bardzo przyjemna propozycja, oddająca taki luźny klimat, który trochę panował w muzyce w latach 2000. Ale teraz pójdziemy w stronę trochę mocniejszego klimatu, ponieważ w 2000 roku wyszedł album Hybrid Theory. Jest to album, który ja naprawdę uwielbiam, Linkin Park. Cudowni, i na tym albumie było dużo takiej mocniejszej muzy. Ja stwierdziłem, że dzisiaj wybiorę nam coś takiego lżejszego. Żeby nie było samych tutaj mocnych propozycji. Jeśli chodzi o Hybrid Theory, to tam mam mnóstwo swoich ulubionych utworów. Tam jest chociażby Papercut, którym się zaczyna cały album. Świetny numer. Jest The Place for My Head. To jest chyba jeden z najmocniejszych utworów na tej płycie, a może nawet najmocniejszy. Ale stwierdziłem, że go nie będę puszczał. To jest chyba mój ulubiony. To jest naprawdę mega dobry numer. Ale stwierdziłem, że wybiorę coś

0: bardziej popularnego, spokojniejszego, takiego, żeby wszyscy sobie mogli pośpiewać, bo zrobimy tak, że na refrenie wchodzimy wszyscy i wtedy śpiewamy ładnie.
1: A powiedz, pamiętasz Dzień Śmierci Chestera? Bo ja pamiętam. Jaki to był, w sensie pamiętam, jak wyglądał ten dzień, jak w radiu poszła informacja, że nie żyje.
0: Pamiętam, że to było jakoś w tygodniu i dowiedziałem się w szkole o tym.
1: Ja pamiętam, że właśnie ja byłem po szkole i gdzieś właśnie był taki piękny zachód słońca i wtedy właśnie się dowiedziałem, że Chester zmarł.
0: Potworne to jest. Ziemia straciła jednego z aniołów, który na niej był. Chester był naprawdę cudowną osobą i cudownym muzykiem.
1: No ale możemy słuchać jego muzyki.
0: Tak, możemy też słuchać Emily, która jest, uważam, fajną wokalistką. Tak. Warto dać szansę.
1: Jest przyjemny ten
0: dlatego ostatnio. Nowego otwarcia Linkin Park. Ja byłem bardzo sceptycznie nastawiony do ich albumu. Nie przesłuchałem go zaraz po premierze. Przesłuchałem go dopiero jak minęło jakieś pół roku. I w sumie to mi było głupio, że nie zrobiłem tego od razu, ponieważ to był naprawdę udany album. Fajnie, że Linkin Park wróciło. Emily daje radę. Na żywo słyszałem ją rok temu. No i wiadomo, myślę, że Chester wyszedłby na scenę z większą pewnością i byłoby to mocniejsze, ale to, co zrobiła Emily, też naprawdę zasługuje na wyrazy szacunku. A my teraz sobie posłuchajmy roku 2000. Wspaniały okres dla Linkin Park i utwór In The End.

0: Długo na naszej audycji nie było rapu. Tak się obracaliśmy wokół tego rapowego światu. Był Outcast na początku, ale tak się odbijamy. A nie mogliśmy wejść głębiej, a przecież początek lat 2000. To jest moment, kiedy rap wstaje z undergrounda i zaczyna wchodzić na salony. Raperzy nie są już tylko gangsterami, ale zaczynają być celebrytami. To jest niesamowity czas, jeśli chodzi o rozwój całej tej kultury. I myślę, że tutaj no, moglibyśmy się przerzucać nazwami do... No wiadomo, że wcześniej był Tupac, to jeszcze przed rokiem 2000 zdecydowanie. Ale potem, rok 2000 to jest album od Dr. Dre, od Snoop Dogga i przede wszystkim od Eminema, Marshall Mathers LP. Właśnie w 2000 roku się pojawiło. Tak. Wspaniała była to w ogóle grupa i to można było powiedzieć właśnie, że to jest taka grupa raperów, którzy no nie są gangsterami, bo to już ewidentnie byli raperzy, którzy niekoniecznie mają gangsta podejście, ale też mają dobry zmysł do tego, jak monetyzować swoją działalność. I właśnie...
1: Mówimy o Dr. Dre 2001 albumie, czy...
0: Możliwe, że to było 2001.
1: W sensie 2001 nazwa albumu.
0: Tak.
1: Który został wydany w 99. Znaczy, no, ale
0: wiedziałem, że zaczniesz mi wytykać te daty.
1: Ale nie. Chciałem powiedzieć, że absolutny goat ten album.
0: Tak, nie pamiętam, w którym roku to wyszło, szczerze mówiąc, ale wiedziałem, że w okolicach. Myślałem, że w 2000. Ale tak, dokładnie to są te okolice. Może masz rację. No już przyznam ci tę rację.
1: Ale no listopad, więc dobry, to prawie już 2000.
0: O, to w sezonie nagrodowym by się już nie załapało. To jest totalnie 2000.
1: Amen.
0: Więc okej, okay, mamy znalezione. Tak, jeśli chodzi o Eminema, no to... wspaniały to jest album. Dziwny, ale wspaniały. No i myślę, że warto posłuchać tego utworu, który dzisiaj chyba najbardziej jest kojarzony z tym jego początkiem, czyli The Real Slim Shady.

0: Radio nie znosi ciszy, ale my lubimy ciszę. To był Eminem The Real Slim Shady, który pięknie podsumowuje całą falę rapową z roku 2000. I myślę, że sobie na tym na razie skończymy, jeśli chodzi o rap. I niestety będziemy kończyli całą naszą audycję, ponieważ już prawie 2 godziny tutaj nadajemy. Chyba powoli się w takim razie z wami żegnać. Rok 2000 to był rok wspaniałych wydarzeń. Pewnie nie jestem na liście najlepszych z nich, ale mam nadzieję, że przynajmniej trochę można mnie na tę listę dorzucić. W muzyce działo się wtedy na pewno wspaniałe rzeczy. Trochę z nich wam opowiedzieliśmy. Jest jeszcze wiele kart z tego roku 2000, które pozostają do odkrycia, a my je będziemy odkrywać już chyba na innych audycjach, ponieważ na dzisiaj żegnamy się z wami. Dziękuję, że byliście na mojej urodzinowej audycji. Byli z nami w studiu Natalia Lech.
1: Dziękuję bardzo.
0: Był z nami Maciej Lewicki, który się pożegnał już chwilę wcześniej. Audycję realizował oczywiście Jakub Wysocki.
2: Dzięki, hej.
0: Ja się nazywam Mateusz Kwiatkowski, a to była kwiatowa urodzinowa audycja.

is on your bedroom floor.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam.